zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Sąd podtrzymał decyzję w sprawie ukraińskiego patostreamera. Rewelacyjna Iga Świątek. Polka awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. USA przekażą Kolumbii ponad 15 milionów dolarów. To w związku z wczorajszym trzęsieniem ziemi. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 było najsilniejszym od dekady, przekazały kolumbijskie służby. 87 osób zostało rannych, a ponad 60 budynków się zawaliło. Internet obiegły dramatyczne nagrania. Moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Trwa akcja ratunkowa. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Według mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Przypomnijmy, zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób. Ukraiński patostreamer, znany jako Crowley, przez najbliższe 10 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję szefa ABW i ministra spraw wewnętrznych. Mężczyzna 2 lata temu został wydalony z Polski, po tym jak wielokrotnie w przebraniu krasnala zakłócał porządek, m.in. w centrach handlowych.
1: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
2: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Władysław O. próbował odwoływać się od decyzji o jego deportacji i zakazie wjazdu do strefy Schengen w dwóch instancjach. Sąd podtrzymał jednak decyzję urzędników.
2: Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Wyjaśnił Jacek Dobrzyński. W ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. W tym roku jest ich już blisko 6 tysięcy.
0: O czym informował Mateusz Chłyston. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwane Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
0: To był Aleksander Ruszkowski, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz. W 2023 przegrała w nim z Jessicą Pegulą.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Let's go, Iga, let's go!
7: Bo Iga jest the best. The best już teraz na antenie Radia Plus. Tina Turner nam zaśpiewa.
6: A potem Anna Jantar, żeby szczęśliwym być. I to jest w życiu najważniejsze. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
0: I Michał Konopiński.
6: O właśnie, zapraszamy do 9:00.

0: Tak, mało trzeba, wystarczą życzenia, dobre słowo i my je właśnie składamy. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Lilia, Rufin, Telimena i Zuzanna.
1: I dalej proszę.
0: Dalej jest Steve, nie wiem, Woźniak czy Łoźniak?
1: Łoźniak,
0: amerykański inżynier, informatyk, wynalazca, przedsiębiorca, on jabłko zerwał.
1: Nie, ugryzł.
0: A, może. I Jacek Kopczyński, aktor i lektor, obchodzą dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
1: A my składamy wam życzenia i życzymy wam, żeby ten dzień był udany oczywiście z Radiem Plus 12 minut po godzinie 6.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
3: Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, żebyśmy wyszli ze swoich zakamarków życia i poszli na drogę i na tej drodze pozwolili znaleźć się Jezusowi. Jeśli to ty, droga siostro, drogi bracie, jesteś tą zagubioną owcą, to daj krok naprzód. Pozwól znaleźć się Jezusowi.
4: Radio Plus.
5: Reklama.
6: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na was w salonie.
5: Po reklamie.

0: Rabec i Szuwary w Radio Plus 24,5 minuty po godzinie 6 we wtorek 11 sierpnia.
1: A to nie żadne Szuwary, tam ich nie ma, bo to chór gada. Chór sobie gada, no. A tu nagle wielbłąd wkroczył na plażę w Egipcie. Polski turysta to nagrał, no i się przechadzał tam w ogóle po plaży. Ludzie, tacy, którzy tam odpoczywali i w ogóle nie spodziewali się takiego gigantycznego zwierza, się wystraszyli.
0: Halo, halo, ja widzę uniesione kopyto.
1: No tak, ale to zdjęcie,
0: które akurat... bardziej mi wygląda na Zatokę Abu Dhabab.
1: Może tak, no nie będę się kłócił. No, może być Abu Dhabab, może być ten.
0: Nie, no to absolutnie wtedy nie hurgada. No, no ale nieważne.
1: To w Egipcie miało miejsce.
0: Woda jak woda, leżaki wszędzie te same.
1: To jest Egipt, to jest potwierdzona informacja.
0: No i mówiłam, że no dobrze.
1: No ale przyszedł się napoić, taki ciekawy ludzi.
0: Ale co, ty słoną wodę pił?
1: No nie wiem. No.
0: Ale okazał się,
1: że... A wiesz, że słona woda ma elektrolity?
0: Tak?
1: Specjalne. Nie trzeba kupować tych ze sklepu, można po prostu trochę posolić.
0: Smakuje
1: i już masz.
0: Jak celestynka, pamiętaj.
1: Czarna celestynka to hurgada jest, cały czas przypominam. W każdym razie to zdjęcie, gdzie on zaczął hasać, wygląda tak, jakby on turystę chciał kopnąć, nic z tych rzeczy. No obejrzałem właśnie ten filmik, wszystko skończył. A ten turysta się wystraszył, nagle mu wielbłąd wyrósł obok.
0: Ja bym się też wystraszyła. Raz usiadłam, ale potem zsiadłam zanim wstał, bo się jednak wystraszyła.
1: A ten turysta, co kręcił, to nagrał ten filmik. Na szczęście nikomu nic się nie stało, to już 300 tysięcy ma wyświetleń. Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. No i to jednak Zatoka Abu Dhabab, bo widzę, że serwis się nazywa Hurgada 24. To nie znaczy, że to... No Abu Dhabab, popatrz, tutaj jest napisane. O.
1: Widok wielbłąda
0: poznałam
1: na plaży...
0: Poznałam od razu.
1: A gdzie ta jest?
0: Po rafie, tam poznałam. Tam,
1: a jest! Ja myślałem, że ty o Abu Dhabi mówisz.
0: No nie, no widzisz.
1: No dobrze. Rzeczywiście, Abu Dhabab jest w Egipcie, nauczyłem się.
0: Polecam,
1: już.
0: Polecam, najpiękniejsza rafa w Marsalam. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. To co, lecimy?
1: Dalej.
0: W stronę słońca.

0: też coś o tym zaśpiewała, Abu Dejasz.
1: No widzisz. Płaciłam $8 za leżak, to poznam
0: ile?
1: Na końcu świata. I tak było taniej, bo gdybym przyjechała samochodem, byłoby 20.
0: 8 dziennie?
1: Dziennie. No. Nie, ale co trzeci dzień chodziłam, bo byłam obok. No.
0: Dobrze, a przynosili ten z
1: nie,
0: parasolką?
1: Nie, goniłam ich tam. Nie przynosili nic, żeby mi dali święty spokój. Dobra, żarty żartami, wakacje wakacjami, a tu pracować trzeba.
0: To oczywiście, że pracować i zgodnie z planem i punktualnością w 6:30 za chwilę już wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Pichta.
5: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
4: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
5: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Pichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Pichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silny wiatr spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefowsławia czy Otwocka. Usuwanie awarii w niektórych miejscach może potrwać do południa. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd podjął taką decyzję ze względu na możliwość podejmowania prób uniknięcia kary. Przypomnijmy, w piątek 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i zaorał około 200 metrów drogi. Twierdził, że teren, na którym się znajduje, to jego własność. Miasto podkreśla, że od 25 lat jest właścicielem kwestionowanych przez rolnika działek. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do soboty na Jasną Górę. Dziś spodziewani są pątnicy m.in. z Ełku, Krakowa i Elbląga. Najwięcej pielgrzymów przybędzie na Jasną Górę dzień przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 14 sierpnia.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Od początku wakacji nad Bałtykiem doszło już do tragicznych w skutkach wypadków. Policjanci przypominają o podstawach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
3: Z perspektywy policjantów nasz najważniejszy apel jest prosty. Nad wodą nie przeceniajmy swoich możliwości i nie lekceważmy zagrożeń. Jednym z najpoważniejszych, niestety wciąż powtarzających się błędów jest łączenie alkoholu z kąpielą. Zasada powinna być jednoznaczna. Jeśli piliśmy alkohol, nie wchodźmy do wody.
2: Mówi Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Podczas ubiegłorocznych wakacji w całej Polsce utonęły 122 osoby, w tym 7 dzieci. Do 45 tragicznych zdarzeń doszło podczas kąpieli. Broniący tytułu Aleksandra Wasiewicz i Stanisław Trepczyński zostali w Mechelinkach mistrzami Polski w olimpijskiej windsurfingowej klasie IQ Foil. W regatach we wszystkich kategoriach wiekowych ścigało się 104 żeglarzy z 9 klubów. Te zawody zainaugurowały w tym roku cykl regat rangi Mistrzostw Polski w klasach olimpijskich. Zazwyczaj odbywały się one w jednej lokalizacji we wrześniu, jednak deskarze musieli wcześniej wyłonić medalistów, bowiem na początku następnego miesiąca w Weymouth w Wielkiej Brytanii odbędzie się czempionat globu w tej klasie. Początek dnia w regionie z lekkim zachmurzeniem, ale możemy spodziewać się dziś dużo słońca. Temperatura ma osiągnąć 20 stopni, a aktualnie mamy stopni 14. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, umiarkowany wiatr wieje z zachodu, a ambiometr jest niekorzystny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: I to my, za 27 minut będzie 7:00.
5: I dzień dobry, i witamy. I Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A za chwilę zapytam, o czym myśli Tomek od samego rana. Możesz mówić.
4: Podejmę się odpowiedzi na pytanie, gdzie dozwonił się Władimir Putin kilka dni temu.
5: To o tym za chwilę, a teraz ABBA. Knowing me, knowing you.

0: Kombi, kochać się za późno na antenie Radia Plus, ale wstawać nie jest za późno, za 18 minut będzie siódma.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Władimir Putin rozmawiał przez telefon z pułkownikiem Abdulazizem Sikabidowem, poinformowały służby prasowe Kremla. Niezbyt pogłębiające zadał przywódca pytanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem. No i co ma powiedzieć wojskowy? I to jeszcze w takim kraju. No, że naturalnie wasza putinowskość. Chociaż zgodnie z planem to im nie szło już 3 dni po rozpoczęciu operacji wojskowej. Cały problem w tym, że bardziej niezależni dziennikarze sprawdzili, co to za pułkownik i okazało się, że rozmówca Putina nie żyje od wielu miesięcy. A ponieważ był dowódcą dywizji, której żołnierze brali udział w masakrze w Buczy, można się zastanawiać, gdzie dodzwonił się rosyjski prezydent. A i chyba wiem, co odpowiedział na pytanie, czy wszystko tam idzie zgodnie z planem. Oczywiście, że tak. Zarezerwowane miejsce spokojnie czeka.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się. To Audi ma akurat serwis przy

0: obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal Twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a Ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w Twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma akurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
1: Po reklamie.

0: Strong Enough is Share w Radio Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 7.
1: Nie, to nie z tego wydarzenia wracał Odyseusz. To nie tam się działo. Znaczy tam mniej więcej, ale nie w tym czasie między tymi Termopilami, a
0: do czego ty zmierzasz?
1: Oblężeniem Troi to jakieś 7-8 wieków było. Nie, bo mówimy o dawnych wydarzeniach, a one były tam rozdzielone. Dobra, Artur Moczarski opowie, co się działo.
0: Ale dokładnie. O telewizji przecież będzie.
1: O telewizji? A to może o tym filmie o Odysei. Nie, to inne wydarzenie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Prawdopodobnie właśnie 11 sierpnia 480 roku przed Chrystusem, w czasie II wojny grecko-perskiej, Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami. Tego dnia w roku 1934 na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto słynne federalne więzienie. Zaś 11 sierpnia 1253 roku zmarła patronka Asyżu, Florencji, praczek, złotników i pracowników telewizji, czyli święta Klara. Miała tylko lat 17, gdy uciekła z domu i z rąk świętego Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. Przy kościele świętego Damiana w Asyżu powstał pierwszy klasztor i Klara wraz z siostrami 42 lata praktykowała tam skrajne ubóstwo i prostotę życia. Z czasem dołączyła do nich także matka dziewczyny, Ortolana. Klaryski od początku bardzo wiele czasu poświęcały modlitwie, zwłaszcza za braci franciszkanów i ich działalność w świecie. Klara była pierwszą w historii kościoła kobietą, która ułożyła i spisała regułę przedstawioną do zatwierdzenia papieżowi. Biskup Rzymu Innocenty IV był na jej pogrzebie, a jego następca Aleksander IV już w 2 lata później ogłosił ją świętą i podkreślił, że Klara milczała, lecz głośna była jej sława. Dziś jej doczesne szczątki spoczywają w bazylice w Asyżu. Wewnątrz jest też przechowywany oryginalny krzyż z San Damiano, przed którym modlił się święty Franciszek.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Afera z pieniędzmi dla Powodziana, działaczka Koalicji Obywatelskiej, została zawieszona. Czterolatka z Łomży spadła z piątego piętra, uratowało ją trzech mężczyzn. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy, pierwszy medal dla Polski w Birmingham. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej KO. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy. Teraz szczegółowo opisała ją Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
3: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
1: O czym informował Mateusz Chłyston. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na piątym piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały czterolatkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
4: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
1: Stan dziewczynki jest dobry, ale nadal pozostaje na obserwacji. 27-letnia matka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała ponad pół promila alkoholu. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
6: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
5: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab, czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. W Birmingham srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Swoboda straciła 0,02 sekundy. Polka po rywalizacji nie kryła emocji.
7: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
1: Dziś o medale powalczą kolejni polscy lekkoatleci. Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, a Paweł Fajdek w rzucie młotem. W biegu na 100 metrów sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć.

0: W regionie mamy trochę chmur na niebie z przebijającym się słońcem. Tego w ciągu dnia ma być dużo. Na termometrze mamy 15 stopni, a temperatura wzrośnie dziś o maksymalnie 5 kresek. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Umiarkowany wiatr wieje z zachodu, a wiometr jest niekorzystny.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dynamiczna pogoda jak Ewa Swoboda. Taki rym mi przyszedł do głowy.
3: No dobrze, niech mi pan kawę poda. Dzień
2: za
3: dobry.
2: Chwilę.
3: Witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00.
2: Espresowo podam.

0: dalej tak idzie. Idzie, idzie i dojść nie może. Chociaż już jest blisko. Po 27 latach od celu dzieli go zaledwie ostatni odcinek. Podobno Carl Bushby założył się w 1998 roku, to będzie niewychowawcze, co powiem, o kufel piwa, że wróci do rodzinnego Hull w Anglii pieszo z Chile.
1: Pieszo z Chile, to chyba po wodzie musiałby iść.
0: Chile. No właśnie, trochę to podejrzane i
1: no
0: dziwne,
1: dobrze, no,
0: ale
1: chodził tam
0: w razie
1: po pokładzie
0: się
1: troszkę, ale do portu musiał dojść pewnie piechotą, później z tego portu też 27 lat?
0: W Punta Arenas się zaczęła ta wycieczka 1 listopada 1998 roku. No i tak sobie po prostu idzie. No, mówi, że problemy same są. Od początku narzucił sobie dwie zasady, których nie złamał do dziś. Nie mógł korzystać z żadnego mechanicznego środka transportu. Mechanicznego, czyli kajak wchodzi w grę. No a jeśli była jakaś przeszkoda uniemożliwiająca dalszą drogę, musiał znaleźć sposób, by pokonać ją pieszo lub o własnych siłach. Druga zasada, równie ważna, nie mógł wrócić do domu, dopóki nie zakończy całej wyprawy. Mhm. Czujesz?
1: No.
0: Chciałeś Odyseusza? Masz.
1: No mam, ale on takich przygód nie miał jak tamten.
0: No poza tym nie wiadomo, czy kto na niego czeka jeszcze po tylu latach.
1: No,
0: ja
1: ale,
0: takiego chłopa już zostawiła sobie.
1: A czekaj, ale
0: mi taki, no.
1: Ten, co ma ten kufel piwa postawić, to jeszcze czeka, mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, że jeszcze żyje.
1: Cała wyprawa rani.
0: To w ogóle wszystko strasznie skomplikowane. A to on może chyba po prostu miał takiego, wiesz, wałęsacza w głowie i tak po prostu przy okazji się założył i dzięki temu ma wymówkę, że może się szlajać po całym świecie.
1: Ale patrz,
0: do domu
1: ile szlajasz, szedł po prostu i myślał, wiesz, ile on rzeczy przemyślał w trakcie?
0: Myślę, że tak. No niech wróci wreszcie i będzie miał o czym opowiadać przy tym kuflu. Pewnie nie jednym. 12 minut po 7 w Radio Plus. Za chwilę Eurythmics, a także Weather Girls.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

0: Niektórzy zbierają klocki Lego, znaczy takie figurki małe, wzorowane na różnych tam piłkarzach, czy bohaterach z różnych filmów. Czasem nie trzeba samych klocków, tylko figurki się sprzedaje też. No bo to takie kolekcjonerskie. A tymczasem firma Mattel wypuściła kolekcjonerską Barbie. To dla dziewczynek bardziej. Ale Barbie ma wygląd i twarz Whitney Houston.
1: No, nawet włosy ma Whitney Houston.
0: No to specjalnie tak zrobili. Są włosy, wysokie sandały, różowa sukienka o prążkowanej fakturze, kolorowe kolczyki. To jest Whitney Houston jak żywa. Wypuszczono tę lalkę dwa dni temu w rocznicę urodzin wielkiej artystki. I to nie jest tak, że się teraz komuś to zrodziło. Znaczy, teraz 20 lat po tym, jak ktoś wpadł na ten pomysł, dopiero powstała ta lalka, ale już samą Whitney trwały rozmowy, żeby taką specjalną lalkę,
1: żeby się zgodziła,
0: wzorowaną na niej stworzyć. No wtedy się nie udało, teraz wypuszczono w rocznicę urodzin.
1: Przepraszam, ale ja czekam teraz na Kevina Costnera.
0: Myślałem, że na Kena.
1: Nie, na Kena nie, właśnie na Kevina.
0: Kena Costnera.
1: Tak,
0: ale właśnie chciałem powiedzieć, bo historia tej lalki była taka, że ona miała promować film Bodyguard i wtedy miała powstać jako figurka przypominająca bohaterkę tamtego filmu. Nie udało się, teraz troszkę inaczej, ale też wygląda jak Whitney.
1: I will always love you. 27 minut po siódmej. Cicho, bądź mnie tu. Marek Grechuta już teraz w Radiu Plus.

0: Na naszym profilu facebookowym dzisiaj wspomnienia związane z płytami kompaktowymi, które wypalaliśmy kiedyś, jak się chciało jakieś...
1: Piractwo to było.
0: No
1: tak,
0: ale
1: naprawdę.
0: To swoje zdjęcia chciał na przykład wypalić na płycie. To już nie piractwo. Mhm. Izabela napisała, mam, wideo też mam i magnetofon szpulowy, kasetowy w kuchni stoi, obecnie radia na nim słucham. Bo tak podaliśmy wątpliwość, czy w ogóle na te płyty wypalane jeszcze jest na czym odtworzyć. Okazuje się, że stare sprzęty w domu królują.
1: Ja mam pantogram.
0: I co, tam zdrowa jesteś?
1: Wszystkie zęby mam wypalone.
0: Aha!
1: Na płytce. Znaczy...
0: Właśnie, ja też dostałem na płytce kiedyś zęby.
1: No. Tak mi się przypomniało.
0: Ale my też wspominamy nie tylko płyty kompaktowe, również pocztówki. Czekamy na pocztówki w takiej nowoczesnej wersji od was na stronie latoradioplus.pl. Nasza nowa zabawa, tam czekamy.
1: Tak jest.
0: Na wspomnienia z wakacji.
1: Pocztówkowa akcja u nas trwa. Teraz czas na wiadomości.
2: Radio Plus.

0: Radio Plus. Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, a 20 zostało rannych. To w nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże i obwód Dniepropietrowski. Moskwa zaatakowała też Kijów. W mieście wybuchły pożary. W ogniu stanęły m.in. magazyny w centrum miasta. W odpowiedzi na ostatnie ostrzały Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy. Ponad 27 tysięcy podpisów przez ponad tydzień. Tyle zebrano w Warszawie pod referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów. Już jutro zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Na zachodzie Polski księżyc zasłoni nawet 80% tarczy naszej gwiazdy. W trakcie obserwacji pamiętajmy o bezpieczeństwie, mówi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
1: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
0: Początek zjawiska jutro po 19:00, kulminacja godzina później.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Na dachu Urzędu Miasta w Gdyni działa pasieka. Pszczoły w centrum miasta pełnią ważną rolę w ekosystemie.
3: Inwestycja w pszczoły jest przede wszystkim ważna dlatego, że dzięki działalności pasiek miejskich też jak gdyby wzmacniamy ekosystem. Rozwija się bioróżnorodność, czyli po prostu więcej roślin dzięki zapylaniu pszczół się rozsiewa w okolicach i dzięki temu też pozostałe jak gdyby dziko żyjące zapylacze są w stanie razem z pszczołami współistnieć.
2: Mówi Wojciech Albecki, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku. Mieszkańcy Gdyni mają też pozwolenie na prowadzenie własnych pasiek we własnych ogródkach czy na dachach budynków. 9 fabrycznie nowych trolejbusów Solaris przekazano do użytku w Gdyni. Pojazdy zastąpią część najstarszego taboru i pozwolą na wydłużenie wybranych linii komunikacyjnych dzięki zastosowaniu napędu bateryjnego. Nowe pojazdy są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Każdy trolejbus oferuje 28 miejsc siedzących oraz 47 miejsc stojących. Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, porty USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz monitoring wnętrza i otoczenia. Na całym Pomorzu słonecznie, choć miejscami pojawiają się lekkie zachmurzenia. Aktualnie na termometrach mamy 15 stopni, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, a umiarkowany wiatr wieje z zachodu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jesteśmy z wami o poranku, 26 minut pozostało do godziny 8, jeśli chodzi o naszą pracę, tą antenową, to już jesteśmy w połowie.
6: Tak jest. Dobrze, zapraszamy za chwilę Los Lobos, Classic New Voice, już teraz Never Never Comes, Kasia
5: i Tomek.
6: Do 9 jesteśmy z wami.

0: I normalnie będzie jak w Faraonie, czyli to zaćmienie słońca już jutro o godzinie 19 czasu polskiego.
1: Nie, to tak jakbyś 80% filmu obejrzała, nie no do końca.
0: Dobrze, i nie patrzmy bezpośrednio. Kiedyś, jak obserwowałam takie zaćmienie, to w kałuży było fajnie widać.
1: O.
0: I wtedy człowiek tak wzroku nie na...
1: Nadwyrężał, tak?
0: No dobrze, ale tak naprawdę to w Hiszpanii po prostu jest wielkie oczekiwanie. Tam się to zacznie 20 chyba 30,
1: bo tam przez
0: minuty.
1: Hiszpanię taki pasek przychodzi, gdzie można stanąć i rzeczywiście ciemno się zrobi zupełnie.
0: Ale wyobraź sobie, że oni tam się szykują, wojsko pojawi się w górach Majorki, armia zostanie rozmieszczona w różnych częściach Sierra de Traumanta w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, bo się okazuje, że turystów to tam będzie tyle, że ojejoj.
1: A ja myślałem, że oni się boją, że jak się ściemni, to ktoś może sięgnąć po czyjeś oszczędności na przykład.
0: Nie, to chyba aż tak źle nie będzie, no chyba jednak wszyscy zagapieni w słońce będzie. W każdym razie
1: właśnie zagapieni. Tam
0: tłum obserwatorów, ale dodatkowym problemem jest to, że tam jest zagrożenie przeciwpożarowe, w związku z tym no naprawdę wielkie środki ostrożności, poza tym policja i wojsko apeluje, żeby nie wybierać się na jakieś długie wędrówki, właśnie ze względu na zagrożenie pożarowe i na to, że niektóre drogi mogą po prostu zostać zablokowane również i przez turystów. Także sama nie wiem, gdzie lepiej oglądać.
1: Nie, ja powiem ci tak, że wiem, że dużo osób się najedzie tam, ale ja nawet w ścisku to bym przeżył coś takiego raz w życiu.
0: No dobrze.
1: Ale się nie wybrałem.
0: Następny będzie może za 100 lat. Taka piosenka jest.
1: Może to może być w każdej chwili. Dobrze, no obserwujmy, jak mamy te szkiełka, o których mówiliśmy w wiadomościach w Radiu Plus, spawalnicze, obserwujmy bezpiecznie, a jak nie, no to oczywiście w telewizji ładnie to pokażą.
0: W internecie też.
1: A pewnie. Poza tym nie trzeba patrzeć na słońce, można spojrzeć tak dookoła siebie, chyba się trochę bardziej szaro zrobi i to też będzie spektakularne.
0: No to czekamy jutro na to astronomiczne wydarzenie za 18 minut 8, za chwilę w Radiu Plus, bo nie, będzie też Warius Man.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: kubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma

0: Serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal Twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części. A Ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w Twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma kurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
1: Mega.

0: to Warius Manx na antenie Radia Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my odsyłamy Was teraz na naszą stronę internetową radioplus.pl. Tam nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Możecie nam wysłać pocztówkę z miejsca, w którym jesteście albo byliście. Na pocztówce możecie być wy, a możecie nie zasłaniać niczego, tylko sam widok pokazać. Nawiązujemy do zwyczaju wysyłania pocztówek, kartek z podróży. Wy możecie nam wysłać tak elektronicznie i jeszcze pozdrowienia napisać.
0: I trochę wspominamy też tamte czasy, bo to nie tylko pocztówki się wysyłało, ale się lody pingwin jadło, z saturatora wodę piło i tak dalej, i tak dalej.
2: I wszystkim lody, jakoś lody, dobrze było. No, a poza tym mamy dla Was upominki, także pocztówki od nas, ale nie tylko różne gadżety związane z podróżą, bo może ktoś jeszcze przed urlopem jest. Czekamy na stronie latoradioplus.pl. Szczegóły.
0: A teraz Michael Jackson i Thriller.

0: Thriller, Michael Jackson na antenie Radia Plus.
1: Oj, przeboje z lat 80., bo wspominamy się też płyty, na których wypalaliśmy różne rzeczy, także piosenki, ale także na przykład pocztówki czy zdjęcia, które przywieźliśmy z wakacji, to często trzymamy na płytach. Dobrze zadbać o inny nośnik, bo to się może porysować trochę i stracimy nasze dane.
0: Tak, ale też mój kolega, który jest zapalonym audiofilem, mówi, że to po jakiś czasie tam się coś utlenia, czy coś tam, że to też może zniknąć z tej płyty kompaktowej, która wydawałaby się taka niezniszczalna.
1: Było i nie ma?
0: No.
1: No dobrze, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, tam komentujemy płyty kompaktowe, czekamy na wasze pocztówki. Czekamy na nie z wakacji, z pozdrowieniami. Po godzinie 8 będziemy dzwonić, rozmawiać i zachwycać się miejscami, w których wy jesteście albo byliście.
0: A teraz czas na najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus.
1: Trzy osoby ranne, kilkaset interwencji strażaków. Przez Polskę przeszły potężne nawałnice. Trwa zbiórka krwi dla kacpra. 15-latek został zaatakowany nożem w Kamiennej Górze. Kierowcy chcą obniżek na stacjach. Rząd zwleka z decyzją. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. 3 osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
2: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na łącznie w zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
1: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim.
3: Na prośbę opiekuna tego obozu strażacy podjęli ewakuację tych osób przebywających w tym lesie. I to było 19 dzieci i 3 opiekunów. Nikomu nic się oczywiście nie stało.
1: Dodaje Paweł Redzik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dziś pogoda ma się już uspokoić, zagrzmieć i popadać może już tylko na południowym wschodzie. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego kacpra. W piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla kacpra.
4: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
5: Pomóc słusznej sprawie.
6: Trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
7: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
8: Pomóc słusznej sprawie, tak jest.
9: Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
4: No tak, bo to, co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
1: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
10: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodziny.
11: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
1: Mówi Anna Słowińska z Policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą obniżki?
12: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
13: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
12: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
1: Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzyka sprzed setek lat ponownie zabrzmi w Lubuskiem. Rusza 24. Festiwal Muzyka w Raju, podczas którego artyści z Polski i zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
14: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej.
1: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert jutro w Brodach, a kolejne wydarzenia m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.

0: nad prawie całym regionem słonecznie. Taki stan ma się utrzymać przez większość dnia. Termometr wskazuje 16 stopni, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie jeszcze o 4 kreski. Na barometrze mamy 1014 hektopaskali, wieje umiarkowany wiatr z zachodu, a biometr jest niekorzystny.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Warto rano wstawać, mówimy wam to od kilku lat. Jak ktoś nie uwierzył, niech w końcu spróbuje.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę trochę powspominamy czasy, kiedy wysyłaliśmy kartki pocztowe.

0: To była prześliczna wiolonczelistka i skaldowie na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: O tych deszczowych dniach to trochę było w poprzedniej piosence Gazebo I Like Chopin, a tu dużo deszczu na zdjęciu, ale jakże gorąco na sercu, jak patrzymy na to zdjęcie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z nami jest Magda. Zwiedzaliście Zamek Czocha. Tak cały czas padało?
3: Tak, strasznie.
2: Ojej, ulewa nawet. Ale ta pocztówka nas urzekła, bo dwóch chłopaków nie przejmuje się tym, parasole mają i oglądają.
0: No właśnie, i nie ma tam, że zła pogoda.
3: Nie, absolutnie.
0: To są wakacje. Czyli chłopaki nie marudziły, zwiedzały, zadowolone, uśmiechnięte, tak?
3: Tak, oni korzystali z tego, że mieli po prostu wolność od szkoły.
2: A wakacje są w trakcie, czy już jest po i to tylko wspomnienie?
3: Nie, jesteśmy w tej chwili pod Kościerzyną, na naszej tutaj takiej działeczce i też pada. I też jest okej.
0: No dobrze, popada i przestanie, będzie piękna pogoda i znowu będzie super.
2: Czyli co, jak zwiedzamy, to zwiedzamy Polskę?
3: Tak, w tym roku Góry Izerskie wspaniałe, tutaj teraz Kaszuby, także Poznań, trochę Gdańsk.
0: I w drodze, cały czas w drodze.
3: Absolutnie, cały lipiec.
0: No dobrze.
3: Jeden dzień na przepakowanie.
0: Dobra, a był czas albo pomysł, żeby wysłać jakąś pocztówkę, czy to tylko w wspomnieniach zostało, to wysyłanie pocztówek?
3: Mieliśmy taką jedną okazję, bo jeszcze zajrzeliśmy troszkę noskiem, tak wyszliśmy za granicę na chwilkę do przyjaciół w Anglii i stamtąd wysłaliśmy z pięknego Cambridge karteczkę do przyjaciela, do pana Janusza.
0: Okej, super, to pozdrawiamy pana Janusza.
3: Taka wyjątkowa. Tak?
0: No i bardzo dobrze, bo to teraz to tylko na wyjątkowe okazje.
2: No ale kartkę dostać z takim stemplem angielskim, to rewelacja. Tam jak to się to Royal Mail chyba nazywa, czy jakaś tam Poczta Królewska.
3: Tak.
2: Dobrze, no to życzymy dużo słońca. Jak nawet nie będzie słońca, to widać, że w sercu słońce, więc wakacje są od tego, żeby się cieszyć mimo
0: tak
2: pogody.
0: Tak jest, rodzinne wakacje to jest to. Dziękujemy.
2: A my wysyłamy taką pocztówkę od Radia Plus, specjalną, z dodatkami, z różnymi upominkami podróżniczymi.
0: Tak, które się przydadzą w czasie podróży. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Dziękujemy za to spotkanie. Jest kwadrans po
1: Radio Plus.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla Twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma akurat serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal Twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a Ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w Twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma akurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
8: dalej masz. Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Hall and Oates i Monitor w Radiu Plus, 28 minut po godzinie 8.
1: Monitor trzeba mieć. Jeszcze mieć taki sprzęt, żeby płytę włożyć. Dzisiaj o naszych dyskietkach starych CD. Czy mamy jeszcze w domu, czy wypalaliśmy różne rzeczy na nich, bo to był dobry nośnik do trzymania zdjęć, piosenek, filmów czasem. No, Paweł napisał Inferno Nero Burning Room. Oj, wypalało się.
0: A był taki, tak. Nero, tak.
1: Był Nero, był Nero. Krzysztof pisze, kompaktów nie pamiętam, ale za to pamiętam, to sobie nagrałem samodzielnie na swój magnetofon kasetowy.
0: No właśnie, Krzyś, dziękuję, dzisiaj posłucham.
1: Girlfriend in a Coma, The Smith.
0: No właśnie, to była fajna piosenka. A dawno jej nie słyszałam, także super, dziękuję. Jest jeszcze Angela McCluskey, I've Been Done.
1: Tak jest.
0: Okay.
1: I później miłe słowa pod naszym adresem, za które dziękujemy, ale nie będziemy cytować, bo po pierwsze się zarumienimy i będziemy tak? Jak ten Burning Nero, a po drugie czas teraz na wiadomości w Radiu Plus.
0: Jak te krosanty prosto cieplutkie z pieca.
1: Skąd ci się skojarzyły nagle? Krosanty to no, nie wiem.
0: Śniadaniowa pora jest. Dobra, czas na wiadomości.

0: Radio Plus. Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Jest w pół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. W Pleszewie na skrzyżowaniu z ulicą Marszewską bus zderzył się z tirem, a później uderzył w pustostan. Zginęła jedna osoba, trwa ustalanie przyczyn wypadku. 73-latek podejrzany o podpalenie belek słomy w Gorzowie usłyszał zarzuty. Odpowie za zniszczenie mienia, grozi mu 5 lat więzienia. W piątek został zatrzymany przez świadków.
2: Jak informuje policja, senior został przesłuchany i usłyszał zarzuty, po czym został zwolniony do domu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Miał on podpalić przy ulicy Niewickiej belę słomy i ściernisko, widziały go inne osoby. Sytuacja była niebezpieczna, bo przez silny wiatr ogień szybko się rozprzestrzeniał i zagrażał pobliskiemu polu z rzepakiem. 7 zastępów Straży Pożarnej walczyło z płomieniami prawie 3 godziny. Mundrowie apelują, by w upały nie wypalać traw, bo może dojść do dramatu.
1: Informował nasz reporter Wojciech Hańczuk. Przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek Ukrainki, Francuzki i Włoszki.
3: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Dziś obchodzimy Dzień Konserwatora Zabytków. To praca, której na co dzień nie widać, ale jej efekty pozwalają zachować historyczne obiekty i przedmioty dla kolejnych pokoleń.
4: Taka praca konserwatora codzienna to jest po prawdzie żmudna papierkowa robota, ale ta praca ma też swoją jasną stronę. I tą jasną stroną jest możliwość poznawania historii, poznawania dawnych technik, wykonania dziedzictwa materialnego.
3: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Konserwatorzy zajmują się nie tylko odnawianiem zabytków, ale również ich zabezpieczaniem, dokumentowaniem i ochroną. Policjanci z Gdańska zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie dwóch łódek przy ulicy Dokowej. Straty na skutek pożaru oszacowano na ponad 650 tysięcy złotych. Przypomnijmy, chodzi o sprawę z wtorku 28 lipca, kiedy to całkowitemu spaleniu uległy dwie łódki. Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej Gdańsk-Oliwa, gdzie prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. W regionie w ciągu dnia dużo słońca na niebie i tylko miejscowe zachmurzenia. Z zachodu wieje umiarkowane wiatry, temperatura wynosi około 16 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1014 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: A przed nami za chwilę opus 34, bo 34 po 8 jest.
2: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk. Zespół Opus będzie.
2: I Life is Life. No to posłuchajmy.

0: Wow, hot bus, gorący autobus. Pan Darek się żali, kierowca warszawskiego ZTM-u, że jak postoi trochę na pętli z wyłączonym silnikiem, to jak później wsiada, żeby jechać, to jak do konserwy wchodzi w ogóle nagrzanej, taki się nie da pracować. I on chciał założyć do pracy, pan kierowca, krótkie spodenki, shorty takie, ale się zarząd transportu nie zgodził, jego firma. No to on w ramach protestu, że się nie zgodzili, przyszedł do pracy w spódnicy.
1: Wow.
0: No, takiej długiej, po kostki, ale jednak. Chciał mieć przewiew tam, żeby trochę mu było lżej. W spodniach mówię, że jest bardzo gorąco i nie da się pracować, przecież kierowca musi być cały czas skupiony. I co się stało? Że pasażerowie bardzo mu gratulowali pomysłu, to firma nałożyła na niego karę. Jest strój roboczy, to strój roboczy, nie ma co omijać przepisów.
1: Nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo różne sytuacje są, na przykład...
0: Ja nie wiem.
1: No? Na przykład widziałam kilku rowerzystów bez koszulki, a baba bez
0: koszulki,
1: widziałem. To jakby wyglądała? No, pytanie moje jest?
0: No dobrze, ale to ta spódnica to jest schowana za ten kontuar jeżdżący, że tak powiem.
1: Ale spódnica to... Wiesz, jakby założył szpilki, to tak, rzeczywiście, to by było niebezpieczne, bo to trochę trudno
0: się... To bym się bał,
1: i klapki, bo to trudno
0: jest. Ale to nie chodzi
1: operować.
0: O jakieś tam tożsamości płciowe, chodzi o to, żebym przewiew miał, dlatego on tę spódnicę założył, no.
1: Może trzeba było pójść w kimono.
0: Na pętli można pójść w kimono, a później trzeba być przytomnym.
1: Ale są takie szarawary, widziałam takie tutaj, że rozumiesz, no to może było trzeba w ten sposób, może bardziej. Sukienka najłatwiejsza w szafie pewnie wisiała, to wziął i zabrał.
0: No, zmieniłbym regulamin tego całego ZTM-u, znaczy rozszerzył zakres strojów roboczych. Niech będzie ładnie, niech będzie służbowo, niech będzie w barwach firmy, ale
1: wiesz co, to, bo jednak, no tak, ale to
0: ulżą
1: jednak...
0: tym, no.
1: Czasem kierowca wysiądzie, to może sobie pasażer pomyśli, że coś jest z kierowcą nie tak, rozumiesz? To chodzi o dobrostan naszych tych pasażerów. Nie wiem, ale dzisiaj widziałam pana na kierowcę, na pętli, jak jechałam do radia i on robił gimnastykę przed tym autobusem i to mi się bardzo podobało.
0: Ale
1: no,
0: co?
1: On tak się chciał rozruszać trochę, no wiesz, rozumiesz, no.
0: Nie, on chciał się rozruszać, tylko rozrusznik padł i musiał pewnie przepchnąć autobus,
1: panie
0: nie?
1: Panie robił normalnie. To wcale się nie martwiłam o dobrostan.
0: To z takim bym bał się jechać.
1: A nie, właśnie wręcz przeciwnie. Czuję człowiek.
0: No dobrze, nagadaliśmy się, a problemu nie rozwiązaliśmy.
1: No nie zupełnie, bo ja nie wiem, co panu poradzić tak naprawdę. Wiatraczek jakiś, wachlarzyk, nie wiem. Brian Adams za chwilę, potem Halina Frąckowiak, a poza tym jak jest gorąco, to tak naprawdę nie ma znaczenia, w czym jesteśmy. Za 16 minut 9.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł.

0: tych rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
2: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.

0: Jakby księżyc był papierowy, to nic by było z tego zaćmienia, bo by wszystko prześwitywało.
1: No dobra, księżyc jutro, nie, słońce jutro, księżyc też...
0: No ale księżyc musi zasłonić to słońce.
1: Dokładnie tak, mhm. I jutro to się będzie działo, ale dopiero po południu, ale od rana będziemy się
0: będziemy
1: do tego
0: przygotować. Będziemy o tym mówić, będziemy szukać tych szkiełek.
1: Tak, no dobrze, no to co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, polecamy się cały czas z przebojami z nutą nostalgii. Po godzinie 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
0: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: Radio Plus. Pożar domu dziecka pod Piasecznem to po uderzeniu pioruna. Śledztwo po tragedii na Jeziorze Jagodne. 16-latek na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Rozpoczęły się bocianie, sejmiki. Ptaki przygotowują się do lotu. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uderzenie pioruna spowodowało pożar dachu w domu dziecka na Mazowszu. To w miejscowości Pęchery pod Piasecznem. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
0: Łącznie w budynku przebywało 14 osób, 12 dzieci i dwoje dorosłych. Sami ewakuowali się przed przyjazdem strażaków. Tymczasem ponad 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad Mazowszem. O szczegółach Kuba Honchera.
2: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach Ciechanowskim, Makowskim, Mławskim, Nowodworskim, Płockim, Płońskim, Pułtuskim, Sierpeckim i Żuromińskim.
0: Awarie mają zostać naprawione do 18. Jest śledztwo po tragedii na Jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. I dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
0: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. Oboje byli trzeźwi. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo w całym kraju będzie ich aż 4000. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
5: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym jest wyrzucić, jak kupić po drodze.
6: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
7: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
4: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
0: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zwrócono ponad 2 miliardy opakowań.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach widać już liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki to coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
9: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
0: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor i dolinę Jordanu i Nilu.
8: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Właśnie, jest jeszcze lato. Chociaż jarzębina już się czerwieni i na Włoch kwitnie, ale jest lato. Agnieszka Morawska, dzień dobry. 5 minut prawie po 9.

Lady Bang, zostawcie Titanica w Radio Plus Lato. No, z nutą nostalgii Titanica można zostawić, ale zwiedzić także na przykład na tych wszystkich wystawach, które się pojawiają, takich objazdowych w Polsce także, albo pojechać, polecieć do Belfastu i tam do Muzeum Titanica sprawdzić, jak to wszystko było budowane i trochę z tymi legendami się zmierzyć. A jak już będziecie nie tylko w Belfaście, gdziekolwiek będziecie i uznacie, że chcecie nam wysłać pozdrowienia z wakacji, to na takie czekamy. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Pocztówka z wakacji, o to nam chodzi. Do tego załączcie zdjęcie, jest specjalny formularz i napiszcie nam pozdrowienia. Później to już tylko czekać na telefon od Radia Plus. Swoją pocztówką się odwdzięczymy. Dorzucimy jeszcze trochę gadżetów letnich.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
7: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026. Już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
6: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
7: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radio Plus Lato z nutą nostalgii 28 minut do 10, a to już chyba trzecia w tym roku. Puma! Kolejny duży i groźny kot na wolności. Tym razem strzec muszą się mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Leśnicy radzą, żeby nie zbliżać się do lasów i parków. Ślady łapy zauważono w miejscowościach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny oraz Stare Garnowo w gminie Gołymin Ośrodek. Zatem mamy kolejny serial z poszukiwaniem Pumy i oby skończył się szczęśliwie. I dla ludzi, i dla kota. Ale mam ostatnio wrażenie, że puma to najpopularniejsze zwierzę w Polsce. Roxette, It Must Have Been Love, teraz w Radiu Plus.

0: Two Hearts i Phil Collins w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a wasze lato z nutą nostalgii z pocztówkami od was też fantastyczne. Cieszę się, że jest ich tych pocztówek tak dużo i trudno jest wybrać, ale na szczęście mamy cały miesiąc. Do końca sierpnia niemal czekamy na wasze zdjęcia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Zdjęcia i pozdrowienia z wakacji, a my się odwdzięczamy tym samym naszą pocztówką z podpisami całego zespołu, ale także i taką pocztówką, którą będziecie mogli wysłać. A mówię o tym znów dlatego, że sporo wiadomości też SMS-owych przychodzi w tej sprawie, ale zasady są takie same dla wszystkich, czyli pocztówki z wakacji z pozdrowieniami wysyłamy za pomocą formularza dostępnego na radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Tak tym lalaniem dotrwaliśmy prawie do 3 minut przed 10. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Dramatyczny wypadek na basenie w Częstochowie. Dziecko zostało zassane przez podwodną dyszę. Polska będzie miała najwięcej śmigłowców Apache w Europie, mówi premier. Cztery pielgrzymki diecezjalne wejdą dziś na Jasną Górę. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Dramatyczny wypadek na basenie. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Sprawę wyjaśnia już policja. Wiadomo, że 7-latkowi pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
1: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie. Jak informuje dyrekcja parku wodnego, część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. W Łodzi powstanie centrum serwisowania amerykańskich maszyn. Dziś podpisano umowę offsetową w tej sprawie.
3: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
1: Centrum w Łodzi ma być największym tego typu obiektem w Europie i ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy, w dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwar były wczoraj zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Mateusz Gołębiewski.
4: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki, mogą prowadzić do podtopień.
5: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, takiej, która tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
4: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
6: No widać, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
7: Na Białęce też jest tak nisko. Tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
4: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Cztery pielgrzymki diecezjalne, Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska, wejdą dziś na Jasną Górę. Pierwsi pątnicy z Ełku pojawią się na jasnogórskich Błoniach o godzinie 10:30, ostatni z Elbląga wieczorem. Wśród pielgrzymów jest także metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Odprawi on mszę świętą o godzinie 19:00 na szczycie jasnogórskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma widziana pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie dokładnie zauważono zwierzę?
8: W okolicy wsi Osiek Wólka urzędnicy otrzymali informacje od leśników, których wcześniej zaalarmowali myśliwi. Rysopis i ślady wskazują, że była to właśnie puma, powiedziała mi sekretarz gminy Gołomin Ośrodek Anna Augustyniak.
9: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap tego zwierzęcia.
8: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek. Jeśli urządzenia potwierdzą obecność zwierzyny, jej odłowieniem będzie musiała zająć się profesjonalna firma. Na razie jest apel do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność, unikanie lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
1: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w zachodniopomorskim. Nie wiadomo, skąd wzięła się w miejscowych lasach. Po odłowieniu trafiła do zoo w Poznaniu.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: 4:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lionel Richie, Say You Say Me na początek, a później budka suflera i piąty bieg.

0: Runway Del Shannon w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 na zegarze. Czas bardzo szybko mija, szczególnie latem. 11 sierpnia już w kalendarzu, a niedawno nam się wydawało, że wakacje dopiero się rozpoczynają. No, strasznie szybko ten czas mija, ale na przykład dzięki warszawskiemu ogrodowi zoologicznemu trochę możemy się w lipcu zatrzymać, ponieważ zakończyło się głosowanie na zwierzę lipca przez cały lipiec. No i teraz możemy oglądać zdjęcia, a są to zdjęcia sasanki. Przeuroczego pudu południowego, samiczki pudu południowego. I jeżeli szukacie dzisiaj czegoś, co poprawi Wam humor, albo co sprawi, że zamiast ciastka sięgniecie właśnie po te zdjęcia i będziecie się nad nimi rozczulać, to jest dobry pomysł, żeby przede wszystkim też zajrzeć do warszawskiego zoo, ale także na profil warszawskiego zoo na Facebooku. Tam są te zdjęcia opublikowane. Jeśli nie wiecie, jak wygląda pudu południowe, to można sobie wyobrazić na przykład jelonka Bambi bez różek i pomniejszonego o 10 razy. No tak słodko, że czekolady już nie trzeba.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
11: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
10: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
11: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Bang & Jerry in the Summertime w Radio Plus, lato z nutą nostalgii. To jest jedna z tych piosenek, które wprawiają bardzo wakacyjny, urlopowy, wczasowy nastrój. Piosenka idealna do opakowania. Jest mnóstwo już ekscytacji też przy samym planowaniu urlopu, a później, gdy już jesteśmy, żałujemy pewnie, że już powoli się kończy. Jednak nie wolno o tym myśleć, trzeba cieszyć się chwilą. A po powrocie do domu, na przykład pocztówką, którą sami do siebie wysłaliśmy, bo tak też bywa. Można też sobie powspominać te kolonijne wszystkie wakacje, obozy harcerskie, nie harcerskie, albo takie wycieczki, czy też w czasy zakładowe z rodzicami, i przypomnieć sobie, że zawsze był czas na to, żeby wysłać pocztówkę do rodziny, do bliskich, do przyjaciół. I ja o takie pocztówki, my o takie pocztówki was prosimy. I to nie musi być pocztówka kupiona, to może być wasze zdjęcie z wakacji, to jest najfajniejsze, z wakacji, z urlopu, w ogóle z ulubionego letniego dnia, który wam się ostatnio przytrafił. I na radioplus.pl, tam czekamy na te pocztówki. Lato z nutą nostalgii trwa i o taką nostalgię prosimy. Ciekawe życzenia, do tego pozdrowienia z wakacji dołączcie i czekajcie później na telefon od nas. A do oddania mamy pocztówkę podpisaną przez nas, pocztówkę lato z nutą nostalgii, do tego jeszcze jedna pocztówka w czystej formie, tak żebyście mogli ją komuś wysłać, jeżeli będziecie mieli ochotę. I letnie gadżety Radia Plus, między innymi torba plażowa, koszulka taka fantastyczna z syfonem, więc czekamy na was na radioplus.pl. Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rains Begin to Fall, teraz w Radio Plus.

0: Chodzi o to, co przed nami, to jutro większość osób będzie już szykowała się do tego, żeby oglądać zaćmienie słońca. W Polsce będzie to częściowe zaćmienie, najlepiej będzie to widać nad morzem, gorzej w Bieszczadach, na południu Polski tylko 40%, a na północy 80%. Jednak sporo osób wybrało się także do Hiszpanii czy na Islandię, bo tam to zaćmienie słońca będzie 100%. Ciekawe zjawisko, ale przydadzą się też okulary. I w związku z tym, że coraz więcej osób o takie okulary pyta, ponieważ żeby obejrzeć zaćmienie słońca, trzeba chronić oczy. No i te specjalne okulary, jak patrzyłam w ubiegłym miesiącu, były po 9,90, teraz wczoraj kupiłam po 19, a ponoć są jeszcze droższe i już są też braki w specjalistycznych sklepach, więc kto chce bezpiecznie oglądać zaćmienie słońca i jedną z form tego bezpiecznego oglądania słońca są okulary, to warto się już teraz zainteresować, bo jutro może być już za późno.
1: Radio Plus.

Radio Plus. Reklama.

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: Metalowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
3: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Tragiczny wypadek w centrum Pleszewa. Tir po zderzeniu z busem wbił się w budynek. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi. Były prezydent USA Barack Obama poprowadzi podcast o książkach. Jest 11. Marcin Bartnik. Dwie osoby nie żyją po nocnym wypadku w centrum Pleszewa w Wielkopolsce. Na skrzyżowaniu Marszewskiej z Krajową 12 bus zderzył się z tirem.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
1: Mówi Monika Liser-Barczyk z Komendy Policji w Pleszewie. Kierowca busa zginął na miejscu, jego 27-letni pasażer zmarł w szpitalu. Kierowcy tira nic poważnego się nie stało, 30-latek był trzeźwy. Ciężarówka po zdarzeniu z busem wjechała jeszcze w budynek.
2: Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał niezbędny do wyjaśnienia dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku.
1: Pustostan, w który wjechał tir, ma uszkodzoną konstrukcję. O jego losie zdecyduje nadzór budowlany. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi, które doprowadziło do poważnych zniszczeń w zachodniej części kraju. Według najnowszych danych wiadomo o co najmniej 132 ofiarach i około 700 rannych. Prezydent Kolumbii poinformował, że ponad 1500 budynków zostało uszkodzonych, a 61 całkowicie się zawaliło. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 trwało około 2 minut i było jednym z najbardziej intensywnych w ciągu ostatniej dekady. Wszystko zaczęło się walić, opowiada jedna z mieszkanek. Trzęsienie trwało bardzo długo. Poczułam, że tracę kontrolę nad swoim ciałem, że zaraz zemdleję, ale cały czas byłam w stanie się poruszać i panować nad ruchami. Jestem roztrzęsiona, staram się dojść do siebie. Pomyślałam, musimy wydostać się z mieszkania, bo naprawdę mocno bujało. Cały czas martwiłam się o rodzinę. Kolumbia dostała wsparcie m.in. od Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła przekazanie 15,5 miliona dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na zapewnienie schronień, żywności, ochronę oraz ocenę skali zniszczeń. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwany Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
1: Tematem zajął się Aleksander Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Były prezydent USA Barack Obama będzie miał nową pracę. Poprowadzi podcast o książkach w Washington Post. Internetowa audycja Wspaniała książka z Barackiem Obamą będzie dostępna od 24 września. 44. prezydent USA to zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017, co pół roku publikuje listę tytułów, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich duży wpływ.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. House of the Rising Sun i Animals na początek tej godziny.

0: Chris Rea i On The Beach w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a z plaży pozdrowienia także przyjmiemy. Jakiekolwiek, skądkolwiek, bo chodzi o to, żeby po prostu pamiętać o nas, a my będziemy pamiętać o Was. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Wyślijcie nam zdjęciową pocztówkę z wakacji, czyli Wasze zdjęcie z ulubionego dnia wakacji. Być może teraz jesteście na wakacjach, albo byliście i macie takie zdjęcie, które idealnie nadaje się na pozdrowienia. Na radioplus.pl, tak jak wspominałam, jest specjalny formularz, a w prezencie od nas, oprócz pocztówki naszej Lato z nutą nostalgii, będą jeszcze gadżety, które się w wakacje przydadzą, także na plaży, chociażby okulary przeciwsłoneczne. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
2: Po reklamie.

Radio Plus.

0: Czas wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Ani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, pocztówka od ciebie brzmi tak. Czef na fali, bo się bawi. Gorące pozdrowienia jak powietrze w zachodniopomorskim, śle dla radiosłuchaczy i całej szalonej ekipie Radio Plus, Ania z mężem. Aniu, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Zdjęcie dołączone, ławka zakochanych, kłódka przypięta.
2: Tak, oczywiście.
1: A, czyli wzięliście udział w tym. Jak, czy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze przed wami? Czy
2: trwa? Jeszcze przed nami.
1: A, czyli trwa ten tczew.
2: Tak, tak.
1: Co udało się zobaczyć już?
2: Wisła oczywiście, spacery nad Wisłą, także jest pięknie.
1: Mm. Czyli
2: słońce świeci,
1: o,
2: tak.
1: Wspaniale, i temperatura też idealna do spacerowania
2: tak, teraz. Odpowiednia.
1: Super.
2: Tak, odpowiednia.
1: Życzę wam, żeby te wakacje trwały w takim samym stopniu jak teraz, żeby było tak przyjemnie, jak już opowiadasz. No jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, chociaż już troszeczkę tych pozdrowień z tczewa przeczytałam, ale zawsze można jeszcze dołączyć.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałabym pozdrowić serdecznie mojego męża Przemka oraz całą ekipę Radio Plus.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i jeszcze raz udanych wakacji. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: A jeśli macie ochotę wysłać nam pocztówkę z wakacji, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radio Plus.

0: Only the Lonely, Roy Orbison w Radio Plus, lato z nutą nostalgii. A czasami zastanawiamy się, by może tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Otóż okazuje się, że to nie Bieszczady są najlepszym krajem do życia. Według najnowszego raportu w tej sprawie, w którym zbadano 192 państwa i terytoria, użyto 24 wskaźników. Chodzi m.in. o to, żeby sprawdzić, które miasta, które miejsca są najlepsze, kraje są najlepsze do tego, żeby się w 2026 roku do nich przeprowadzić. I sprawdzano tutaj m.in. koszty życia, dostępność mieszkań, wysokość podatków, jakość opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa na ulicach, praworządności, stabilności politycznej, łatwości uzyskania wizy, znajomości języka angielskiego oraz możliwości prowadzenia biznesu. I tutaj możemy być zaskoczeni, bo na pierwszym miejscu uplasowała się Estonia, minimalnie wyprzedzając Singapur, a kolejne kraje to Malezja, Portugalia i Tajwan. Z Estonią jest tak, że trochę mamy wspólnych historii i może na początek warto do Tallina chociażby sobie pojechać, pozwiedzać, zjeść cepeliny w hangarze samolotów, cepeliny przypominających, a potem ocenić, czy faktycznie jest to najlepsze miejsce do życia. Chociaż też wiadomo, że jeżeli jesteśmy na wakacjach, na urlopie, to też zupełnie inaczej na to patrzymy, niż gdybyśmy musieli w danym kraju żyć. Ale jeśli jesteśmy na wakacjach, to czekamy na Wasze pocztówki na radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus.

0: Irena Jarocka, odpływają kawiarenki, a może to jest dobry czas, żeby właśnie po kawę sięgnąć, bo zbliża się już 12, taka połowa w pracy na przykład, więc kawa, herbata albo krótka przerwa. 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Dramat w Częstochowie. Tramwaj potrącił rowerzystkę i ciągnął po torowisku. Łódzkie Centrum Serwisowania Śmigłowców Apache będzie największe w Europie. Trwa usuwanie nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jest 12. Marcin Bartnik. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Młoda kobieta jest w śpiączce. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Według wstępnych ustaleń policji rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod nadjeżdżający skład, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
1: 18-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Mateusz Gołębiewski.
3: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
4: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie i to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu.
3: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
1: A polskie centrum ma być największe w Europie. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów, ale to kropla w morzu potrzeb, bo jest tam około 50 tysięcy ton niebezpiecznych substancji. Skala zagrożenia jest tak duża, że w ostatnich dniach to miejsce ponownie odwiedzili biegli środowiskowi, a także policjanci i prokuratorzy.
5: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów.
1: Wyjaśniał Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury rejonowej w Katowicach. W tej sprawie zatrzymano do tej pory 4 osoby, w tym głównego podejrzanego. Likwidacja składowiska potrwa wiele lat i pochłonie setki milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz w wiadomościach Radia Plus smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Andrzej Beja Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy przez dziesięciolecia związany z białostockim Teatrem Lalek. Widzowie doskonale znali go także jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga.
6: A może słoninki chcesz?
7: Ale do słoniny trzeba być coś na wątrobę, inaczej zatłustowa to będzie. Wątroba nie wytrzyma długo bez spacia.
6: Mam tu jakiś bimberek z Puszczy Kdyszyńskiej.
7: To z Maciejowej Gorzelni. O, nie darmo 30 lat w służbie. Znam ja ich, jak wysoko były.
1: Aktor zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Informacje o śmierci 75-letniego artysty potwierdził białostocki Teatr Lalek.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Od początku wakacji nad Bałtykiem doszło już do tragicznych w skutkach wypadków. Policjanci przypominają o podstawach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
9: Z perspektywy policjantów nasz najważniejszy apel jest prosty. Nad wodą nie przeceniajmy swoich możliwości i nie lekceważmy zagrożeń. Jednym z najpoważniejszych, niestety wciąż powtarzających się błędów jest łączenie alkoholu z kąpielą. Zasada powinna być jednoznaczna. Jeśli piliśmy alkohol, nie wchodźmy do wody.
8: Mówi Radosław Jaszkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Podczas ubiegłorocznych wakacji w całej Polsce utonęły 122 osoby, w tym 7 dzieci. Broniący tytuł Aleksandra Wasiewicz i Stanisław Trepczyński zostali w Mechelinkach mistrzami Polski w olimpijskiej windsurfingowej klasie IQ Foil. W regatach we wszystkich kategoriach wiekowych ścigało się 104 żeglarzy z 9 klubów. Te zawody zainaugurowały w tym roku cykl regat rangi Mistrzostw Polski w klasach olimpijskich. Zazwyczaj odbywały się one w jednej lokalizacji we wrześniu, jednak deskarze musieli wcześniej wyłonić medalistów, bowiem na początku następnego miesiąca w Weymouth w Wielkiej Brytanii odbędzie się czempionat globu w tej klasie. W regionie w ciągu dnia lekkie zachmurzenie, a poza tym słonecznie do końca dnia. Towarzyszy nam też umiarkowany i silny wiatr wiejący z północnego zachodu. Temperatura wynosi 19 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1014 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: To może instrumentalnie na dobry początek, czemu nie? Lily Was Here. Teraz w Radio Plus 5 po 12. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Dźwięki wakacji, prawda? To był 2002 rok, początek czerwca i już chyba szybko było wiadomo, że listy przebojów no, będą podbite przez te właśnie hiszpańskie dziewczyny. Las Ketchup to za nami, wakacje mamy, no przed nami jeszcze mniej więcej 3 tygodnie, a w Radiu Plus trwa akcja Pocztówka z wakacji. Codziennie w każdym paśmie mamy ich 3. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam taką bardziej nowoczesną wersję pocztówki w formie zdjęcia. Jak spędzacie akurat wakacje, gdzieś jesteście, coś ciekawego robicie, góry, morze, Mazury, może coś innego, aktywność sportowa albo coś dobrego do jedzonka gdzieś tam się pojawiło. Możecie dać znać, napisać nam również na Radio Plus, przesyłając zdjęcie, także parę słów pozdrowienia, a my się w naszej zabawie odwdzięczymy również i ja, to już po godzinie 14, bo będziemy wysyłali do was pocztówki, jedna z naszymi podpisami, to takie tradycyjne pocztówki dla jasności, jak to się kiedyś wysyłało, a druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z waszych bliskich, no i do tego dorzucamy jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To co wy na to? Taki zestaw obowiązkowy moim zdaniem. Przyda się spokojnie, radioplus.pl. Tam serdecznie zapraszamy, a za moment Joe Cocker. Radio Plus.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

popołudniowa kawusia, 25 minut do 13, a w tle Joe Cocker. No wakacyjnie tak, żeby się zrelaksować i nawet jak ktoś w robocie, to czujmy ten klimat wakacji, bo jest wczoraj upalny dzień niemal w całym kraju, a dzisiaj już zdecydowanie no też jakoś tak chłodniej, może przyjemniej od tych upałów możemy odetchnąć, one wrócą w weekend, ale chwilowo jest trochę chłodniej i bardzo dobrze. Zresztą to taki dość popularny trend ostatnio pojawił się w internecie, cool vacation, czyli takie chłodzenie się na wakacje i szukanie takich miejsc do chłodzenia się. Może komuś się udało znaleźć, czasami w cieniu drzew, po prostu z ładnym widokiem na okolice. Też jest dobrze. A teraz Laura Branigan i Self Control.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: muzyczną tę godzinę Michael Jackson i Beat It. Mocne popowe uderzenie. Za chwilę 13, za chwilę w Radiu Plus Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Kilka tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Masowe zatrucie w jednym z ośrodków w Międzywodziu. Wieczorem kolejne szanse medalowe Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Jest 13. Marcin Bartnik. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Służby w akcji po masowych awariach sieci energetycznych. Od elektryczności odcięci są mieszkańcy m.in. w powiatach ciechanowskim, nowodworskim, płockim, a także w samym Płocku. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Awaria jest skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
3: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
4: Straszna wichura i lało. Wieczorem już tak późnym, to już była taka spokojna, tylko taki po prostu tak jakby samolot latał, ale po całym niebie dosłownie. Tej błyskawica straszna.
5: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
2: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
1: To była intensywna noc i poranek dla mazowieckich strażaków. Z powodu nawałnic interweniowali ponad 530 razy. 11 osób nie żyje w wyniku nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. O uszkodzeniach bloków w wyniku nocnego ostrzału informują m.in. władze miasta Mikołajów na południu kraju. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówiła ukraińskim dziennikarzom pani Walentyna.
6: Słyszę
1: drona nadlatującego prosto na nas. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła. Schody były całkowicie zablokowane przez coś. Szafki się przewracały. Musiałam czołgać się po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Rosjanie zaatakowali tej nocy także Kijów i Zaporoże. U 15 osób wykryto adeno i rotawirusy oraz salmonellę. Niebawem mają być znane kolejne wyniki badań. Mowa o masowym zatruciu w jednym z ośrodków rehabilitacyjno-wczasowym w Międzywodziu.
7: Trwa również dochodzenie epidemiologiczne i wydane zostały zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy. Osoby objawowe są izolowane w swoich pokojach.
1: Powiedziała nam Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób z objawami zmniejszyła się z 53 do 24.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
8: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje dla trenera, no ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
1: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. Przypomnijmy, pierwszy medal dla Polski wywalczyła wczoraj Ewa Swoboda, która zdobyła srebro w biegu na 100 metrów.
9: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Na dachu Urzędu Miasta w Gdyni działa pasieka. Pszczoły w centrum miasta pełnią ważną rolę w ekosystemie.
10: Inwestycja w pszczoły jest przede wszystkim ważna dlatego, że dzięki działalności pasiek miejskich też jak gdyby wzmacniamy ekosystem. Rozwija się bioróżnorodność, czyli po prostu więcej roślin dzięki zapylaniu pszczół się rozsiewa w okolicach. I dzięki temu też pozostałe jak gdyby dziko żyjące zapylacze są w stanie razem z pszczołami współistnieć.
9: Mówi Wojciech Halbecki, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku. Mieszkańcy Gdyni mają pozwolenie na prowadzenie własnych pasiek we własnych ogródkach czy na dachach budynków. Zmieniamy temat w Radiu Plus. 9 fabrycznie nowych trolejbusów Solaris przekazano do użytku w Gdyni. Pojazdy zastąpią część najstarszego taboru i pozwolą na wydłużenie wybranych linii komunikacyjnych dzięki zastosowaniu napędu bateryjnego. Nowe pojazdy są w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Każdy trolejbus oferuje 28 miejsc siedzących oraz 47 miejsc stojących. Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, porty USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz monitoring wnętrza i otoczenia. Po południu dużo słońca na niebie. Taki stan ma się utrzymać do końca dnia. Wieje umiarkowany i silny wiatr z północnego zachodu, na termometrach około 19 stopni. Ciśnienie bez zmian 1014 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Celine Dion już teraz w takim klasyku. W Titanicu się ta piosenka pojawiła. My Heart Will Go On. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Lato, wakacje, korzystamy, urlopujemy się. Każdy pewnie miał okazję albo jeszcze mieć będzie. No tak liczę, mam taką nadzieję właśnie. A jeśli akurat jesteście teraz na wakacjach, spędzacie swój urlop, dobrze się bawicie, to zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam taką fotkę zrobioną swoim smartfonem z tego, jak spędzacie teraz czas, gdzie chodzicie, czy coś dobrego jedliście. Napiszcie też parę słów pozdrowień na radio+.pl, to wszystko tam można załatwić, bo właśnie trwa akcja Pocztówka z wakacji. A ja już po 14.30 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Na pewno sobie pogadamy o tym, jak spędzacie teraz czas, ale też w prezencie, jeśli pocztówka, no to będę miał dla was pocztówki takie tradycyjne, jak to się drzewiej wysyłało z wakacji do swoich bliskich. Jedna pocztówka z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli pamiątkowo komuś wysłać albo sobie zostawić, na przykład gdzieś w fajnym miejscu na lodówce magnesikiem przyczepić. Do tego wszystkiego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Zapraszamy na radio+.pl, a za chwilę słoneczne z San Francisco. No to w wykonaniu Scotta McKenzie'ego.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

niezapomniany Scott McKenzie. Tu pojawiła się taka fraza summer time, czyli czas wakacji. No i kwiaty wplecione we włosy. Ale to nie trzeba jechać koniecznie do San Francisco. Ja myślę, że spokojnie można i u nas. I też tak się można nosić po naszej pięknej Polsce. Jak długa i szeroka, prawda? Tylko włosów trochę trzeba mieć, żeby się te kwiaty utrzymały, ale jeśli ktoś ma, to spokojnie, jest to pomysł na taki wakacyjny vibe właśnie. A teraz Dionne Warwick i Heartbreaker.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
0: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Etnasantago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Po reklamie.

Pociąg donikąd i Bad Boys Blue. Nie, no nasz pociąg ma konkretny kierunek, kierunek wiadomości, te najświeższe już o pełnej godzinie, o 14 w Radiu Plus będzie miał dla nas Marcin Bartnik. Tam zapraszamy, na te właśnie stacje. Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Premier reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Jest decyzja MON-u dotycząca airshow w Radomiu. Dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Jest 14. Marcin Bartnik. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przekazane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry. Ta jest wiceprezeską agencji wypłacającej pieniądze.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
1: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
2: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
1: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że chodzi m.in. o firmę męża wiceprezeski tej agencji. Polska ma możliwości, by chronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podanymi przez agencję Reutera. Polska i kraje bałtyckie mają przygotowywać się na taką ewentualność. Ustalenia służb wskazują, że Moskwa może przeprowadzić taką operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury.
3: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna, świadczy o tym, że państwa nasze reagują właściwie i po drugie dająca powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
1: Komentuje generał Bogusław Pacek. Jak dodaje, w Polsce są też systemy zdolne, by taki atak dronowy odeprzeć.
3: Ma Polska takie możliwości, co wcale nie oznacza, że te możliwości są stuprocentowe, bo znowu diabeł tkwi w szczegółach. Jaki dron, na jakiej wysokości, z jakimi zamiarami, jaki tam jest system rozpoznania z jednej strony w pobliżu i ewentualnej likwidacji.
1: Według informacji Reutera w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie służby w Polsce i krajach bałtyckich skierowały dodatkowe siły do ochrony połączeń energetycznych, terminali LNG czy zapory wodnej w pobliżu Rygi. Jest już decyzja. Resort obrony nie planuje w tym roku organizacji pokazów lotniczych w Radomiu. To odpowiedź na pytanie w tej sprawie, jakie przesłał Artur Standowicz, radny z PiS-u.
4: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku. Tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia.
1: Przypomnijmy, w zeszłym roku pokazy airshow w Radomiu zostały odwołane po tym, jak doszło do katastrofy samolotu F-16. Zginął wtedy pilot major Maciej Slap-Krakowian. Organizowane z przerwami od 1991 roku, airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju, jedna z większych w Europie, organizowana zwykle co 2 lata. Ostatni raz odbyła się w 2023. Radomskie lotnisko odwiedziło wtedy ponad 175 tysięcy widzów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pełne czy sandały, nowe czy rozchodzone, jedna para wystarczy czy lepiej mieć zapasowe? W wiadomościach Radia Plus teraz temat butów, których używają pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Obuwie musi wytrzymać czasami 320 km pieszej wędrówki, a nawet więcej.
5: Damian, buty to lepiej twarde mieć, ale najlepiej takie, co ci dobrze, komfortowo pasują. Nowe mogą być niekomfortowe, lepiej wytestować je. Ja wolę pełne, ale dużo ludzi woli otwarte buty.
6: Bogusia, problem z butami, które się sprawdzą. Na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
1: Pielgrzymi z archidiecezji lubelskiej są 9. dzień w drodze. Dzisiaj mają do przejścia ponad 28 km. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. A dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska.
7: Wiadomości z Pomorza. Ignacy Motyliński. Dziś swój dzień obchodzą konserwatorzy zabytków. Ich praca wymaga nie tylko precyzji, ale i znajomości dawnych technik i odpowiedniego przygotowania każdego etapu renowacji.
8: Po pierwsze, możemy mieć takie wrażenie, że czasami konserwator jest troszeczkę takim rycerzem Jedi, bo oni też jednak mimo wszystko w swojej pracy posługują się laserami. Ale jeżeli ktoś ma tutaj na myśli popularny serial, no to troszeczkę się zawiedzie, bo konserwatorzy tych laserów głównie używają do precyzyjnych pomiarów.
7: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Dzięki konserwatorom zabytki mogą być zachowane w najbardziej autentycznej formie mimo upływu lat. Policjanci z Gdańska zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie dwóch łódek przy ulicy Dokowej. Straty na skutek pożaru oszacowano na ponad 650 tysięcy złotych. Przypomnijmy, chodzi o sprawę z wtorku 28 lipca, kiedy to całkowitemu spaleniu uległy dwie łódki. Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej Gdańsk-Oliwa, gdzie prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. W którym mieście i okolicach dalej dużo słońca z miejscowymi lekkimi zachmurzeniami. Wieje umiarkowany i silny północno-zachodni wiatr. Na termometrze mamy 19 stopni, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Sara Brightman teraz w Radio Plus i Andrea Bocelli. Time to say goodbye, ale my się absolutnie nie żegnamy. Także mówię dzień dobry, Janek Pasterski.

Belinda Carlisle, a ja jednym okiem podziwiam, no trochę zazdroszczę, patrząc na zdjęcia i pozdrowienia, które wysyłacie nam na radioplus.pl. No zdjęcia z waszych wakacji, z waszych urlopów, z tego jak teraz właśnie przyjemnie, fajnie, często też aktywnie spędzacie czas. Jest jeszcze kilka minut i cały czas zachęcam do wzięcia udziału w naszej zabawie Pocztówka z wakacji. My prosimy was o zdjęcie, takie klasyczne, zrobione smartfonem, wysłanie także kilku przyjemnych słów na radioplus.pl w ramach pozdrowień, a my odwdzięczymy się już zupełnie klasyczną pocztówką, taką w dwóch wersjach, to znaczy jedną z naszymi podpisami, a drugą zupełnie czystą, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z waszych znajomych. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary oraz torba plażowa. Zadzwonię do kogoś za chwilę. A jeśli jeszcze nie wrzuciliście zdjęcia, to zróbcie to na radioplus.pl. Za moment też Enrique Iglesias.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
6: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma akurat serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma akurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Z wakacji w Radiu Plus.
1: Tak, jest. Wakacje są pocztówki, są wspomnienia z wakacji, ale też takie w czasie rzeczywistym, jeśli wakacje jeszcze trwają. Tak jak u Pawła na przykład. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo ci dziękuję za wysłanie nam tej odrobiny nadmorskiego wiatru w wiadomości. A spędzacie oczywiście czas z rodziną w Łebie, prawda?
2: Znaczy się, Łeba to był jeden dzień, tydzień w Gdańsku, aha, obecnie Bory Tucholskie. Jestem na takiej przejażdżce rowerowej, akurat sam, w urokliwej, przejeżdżałem przez urokliwą miejscowość Sforne Gacie, także bardzo ładnie pogoda dopisuje. No pięknie, naprawdę.
1: Czyli
2: pięknie.
1: Czego chcieć więcej? Krótko piękna. Mówiąc, Polska potrafi być piękna, to jest prawda, jeszcze, jeżeli się też aktywnie spędza czas, tak jak wy, zakładam, że do końca tygodnia jeszcze będziecie się bawili, tak?
2: Tak, tak, dosłownie do niedzieli nad Jeziorem Harzykowskim, także no, windsurfing, SUP, jak no tylko pogoda to ma być, od dzisiaj właśnie już bardzo ładna do końca tygodnia.
1: No to pięknie, myślę, to można odpocząć, wyłączyć w głowie wszystkie problemy, cieszyć się tym, co jest. Od nas oczywiście jeszcze dwie pocztówki, takie klasyczne, jedna z naszymi podpisami. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego wypoczynku.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również całe Radio Plus.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie artykuły

0: 9,54. Kaufland.
1: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
2: Kastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Amanda Lear, Enigma, Give a Bit of to Me. To tak na koniec naszego wtorkowego już spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski. Dobrego popołudnia życzę. Odpocznijmy trochę wszyscy. A słyszymy się jutro zaraz po godzinie 12.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Potężne utrudnienia na trasie S8 na wyjeździe z Warszawy. Za chwilę szczegóły. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Jutro częściowe zaćmienie księżyca. Sprawdzamy, jak oglądać je bezpiecznie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. S8 jest już przejezdna jednym pasem, ale korki są ogromne. Wszystko to po kolizji ciężarówek. Sytuację na S8 śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy ruch wróci do normy?
2: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Uratowali 4-latkę w Łomży, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni w niedzielę złapali kocem dziecko spadające z 5. piętra. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: Podziękowaliśmy za ich odwagę, mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
1: Matka dziecka spała i była nietrzeźwa. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe. Największa partia opozycji, Fidesz, byłego premiera Viktora Orbana, zbojkotowała to głosowanie. Poprzedni prezydent opuścił urząd po tym, jak nowa większość parlamentarna pod przewodnictwem premiera Petera Madziara zmieniła konstytucję Węgier.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro częściowe zaćmienie księżyca. W Polsce nasz satelita przysłoni nawet 85% tarczy gwiazdy. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
5: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
4: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
1: Następne takie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli oglądać dopiero za prawie 50 lat.
6: Nad Gdańskim i regionem po chwilowych opadach zaczyna pojawiać się coraz więcej słońca. Bezchmurne niebo ma utrzymać się już dzisiaj do końca dnia i bez opadów. Na termometrach mamy obecnie 21 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i powoli rośnie. Barometry wskazują 1019 hektopaskali, a słońce zajdzie o 20:28. W nocy ochłodzi się do 13 kresek. Natomiast jutro czeka nas bardzo podobny dzień w pogodzie. Słońce w przewadze od samego rana i przez całą środę, zachmurzenie momentami tylko małe, bez opadów i do 21 stopni maksymalnie. Wyższe wartości na termometrach zobaczymy w najbliższy czwartek, a upalnie zrobi się w sobotę. Paweł Gorzkiewicz, dzień dobry. Na zegarach chwilę po godzinie 16. Zapraszam na dwuczęściowy magazyn reporterów Miasto Żyje Latem. Szczegóły pierwszej godziny już za chwilę. Teraz przeboje Radia Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W trakcie pierwszej godziny dzisiejszego programu odwiedzimy gdańskie zoo, w którym pojawili się nowi mieszkańcy.
2: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią, zachodnią i środkową Azję, głównie tereny pustynne, pokryte rzadką roślinnością.
1: A jak wyglądają ostatnie tygodnie wakacji w ogrodzie? O tym w magazynie, w którym jeszcze m.in. sprawdzimy, gdzie w Gdańsku najlepiej oglądać jutrzejsze częściowe zaćmienie słońca.
3: To zaćmienie słońca jest wyjątkowo nisko nad horyzoncie. Będzie w kierunku zachodnim, trochę północno-zachodnim i maksimum zaćmienia będzie miało miejsce o 20.03.
1: Hevelianum znajdujące się na Górze Gradowej w Gdańsku organizuje transmisję online prosto z Hiszpanii, gdzie zaćmienie będzie całkowite. Więcej o tym w ciągu tej godziny i jeszcze powiemy o tym, jak ważne jest współdziałanie służb w kryzysie.
4: Przede wszystkim ćwiczymy gotowość, koordynację służb, ćwiczymy też wykorzystanie sprzętu, który został zakupiony w ubiegłym roku.
1: Na czym skupiają się poszczególne jednostki? Więcej o tym w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W gdańskim ogrodzie zoologicznym urodziły się nowe koty pustynne. To jedyne zoo w Polsce, które od kilku lat posiada je w swojej kolekcji. Pracownicy przygotowali też propozycje na ostatnie tygodnie wakacji, które są okazją do lepszego poznania mieszkańców zoo i zrozumienia pracy ogrodu. O wszystkim dowiedziała się Anna Klonowska.
2: Narodziny młodych mieszkańców zoo to zawsze ważne wydarzenie i sukces hodowlany. Tym razem powodów do radości jest aż 6, bo na świat przyszło właśnie tyle młodych kotów pustynnych, mówi Katarzyna Szyrmer, specjalistka w gdańskim ogrodzie zoologicznym.
3: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią i środkową Azję, głównie tereny pustynne, pokryte rzadką roślinnością. U nas mieszkają 3 kotki, 2 samice i samiec, Molly, Sahira i Darek. W tym roku nam się poszczęściło, urodziły 2 nasze kotki. Obydwie mają po 3 kociaki.
2: Gdańskie zoo jest jedynym w Polsce, w którym występuje ten gatunek. Od kiedy będzie można zobaczyć młode?
3: Młode już można podziwiać na naszej ekspozycji. Mamy się bardzo troskliwie młodymi opiekują. Ten gatunek jest dosyć trudny w hodowli, ponieważ musimy zapewnić przede wszystkim ciepłe i suche warunki. Jest niezwykle wrażliwym gatunkiem na wilgoć i patogeny, ale jeśli zapewnimy odpowiednie warunki środowiska, żywienia, opiekę weterynaryjną oraz dobierzemy odpowiednią parę hodowlaną, mogą się świetnie rozmnażać w ogrodach zoologicznych.
2: Tego lata w gdańskim zoo pojawili się też inni młodzi mieszkańcy.
3: Tak, w ten rok jest bardzo udany pod względem sukcesów hodowlanych. Możemy wymienić m.in. gerezę wiślińską, zebry pręgonogie, oryksa szablorogiego, flamingi różowe, podgorzałki oraz lemury. Mury, wari czarno-białe. W tym roku urodził się u nas również hipopotam karłowaty, co było dla nas wielkim sukcesem hodowlanym. Narodziny, a zwłaszcza w przypadku gatunków wymagających w hodowli, takich jak kotki pustynne, są dla nas powodem do wielkiej dumy i potwierdzeniem, że zwierzęta czują się u nas dobrze i bezpiecznie.
2: Nowi mieszkańcy to nie jedyna atrakcja, którą warto zobaczyć w gdańskim zoo. Do końca sierpnia odwiedzający mogą również skorzystać ze spacerów z przewodnikiem, by dowiedzieć się o zwierzętach zdecydowanie więcej, mówi Anna Olszewska, edukator przyrodniczy.
4: Takie spacery z przewodnikiem są dostępne od poniedziałku do piątku o stałych godzinach. Pierwsza tura o godzinie 10, druga o godzinie 12. Takie zwiedzanie jest bezpłatne. Warunkiem jest to zgłoszenie się w kasie głównej przy zakupie biletu, chęci wzięcia udziału właśnie w takim spacerze z przewodnikiem. Wtedy zwiedzający otrzymuje opaskę, dzięki której my, przewodniczki, wiemy, że te osoby właśnie będą brały udział w spacerze, no i oczekujemy o konkretnej godzinie pod dużą mapą, zaraz za głównym wejściem do zoo.
2: I czego można się spodziewać podczas takiego spaceru?
4: Zwiedzamy prawie całe zoo. O godzinie 10 zwiedzamy lewą część ogrodu, czyli tam mamy większość zwierząt afrykańskich. No poznajemy ciekawostki gatunkowe, ale też z życia naszych zwierząt konkretnie. A o godzinie 12 zwiedzamy część ogrodu prawą. No i tutaj mamy już na przykład zwierzęta też rodzime, azjatyckie. Tak samo poznajemy ciekawostki na ich temat, no i też zachęcamy naszych zwiedzających do zadawania pytań, bo na nie oczywiście też odpowiadamy.
2: Zoo można odwiedzać przez cały rok, a każda jego pora przynosi tu coś nowego. Lista mieszkańców zoo, jak pokazują ostatnie narodziny, potrafi szybko się powiększyć. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: Gdańskie zoo działa codziennie od 9 do 19. Można spotkać tam 164 gatunki zwierząt i łącznie 868 osobników. Szczegółowe informacje o spacerach z przewodnikiem i innych proponowanych wydarzeniach znajdują się na stronie internetowej ogrodu. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie sprawdzimy, gdzie w Gdańsku najlepiej obserwować jutrzejsze zaćmienie słońca.
0: Wakacje z Radiem Plus.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa Megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje?
11: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Jutro wieczorem Polacy będą mieli rzadką okazję zobaczyć zjawisko, jakiego Europa nie widziała od blisko 3 dekad – częściowe zaćmienie słońca. W mieście, w Gdańsku, przygotowano 2 różne sposoby, żeby to zaćmienie śledzić. Jeden z nich prowadzi aż do Hiszpanii. O szczegółach opowie Ignacy Motyliński.
2: W Hevelianum na Górze Gradowej jutro wieczorem nikt nie będzie patrzył w niebo nad Gdańskiem. Paradoksalnie, bo właśnie tu w mieście słońce będzie stało zbyt nisko, żeby dobrze zobaczyć zaćmienie. Rozwiązanie? Zamiast czekać na horyzont, Hevelianum połączy się prosto z Hiszpanią, mówi Bogna Pazderska, astronomka.
3: To zaćmienie słońca jest wyjątkowo nisko nad horyzoncie. Będzie w kierunku zachodnim, trochę północno-zachodnim i maksimum zaćmienia będzie miało miejsce o 20.03. A zaćmienie słońca u nas jest już o 20.23. I tak się składa, że z punktu widzenia Hevelianu mamy drzewa na horyzoncie i nie sądzę, że będziemy w stanie obserwować fizycznie dobrze to zaćmienie z naszej lokalizacji. To jest między innymi powód, dla którego się łączymy online, przy czym podkreślę, będziemy się łączyć zarówno z lokalizacjami w naszym kraju, chociażby z obserwatorium i planetarium astronomicznym w Grudziądzu, jak i postaramy się łączyć z osobami, które wyjechały do Hiszpanii, gdzie znajduje się pas całkowitego zaćmienia.
2: Ci, którzy jednak wolą patrzeć na własne gdańskie niebo, mieli drugą opcję. Kilka kilometrów dalej, bo w obserwatorium astronomicznym GSA zaćmienie będzie można oglądać na żywo przez teleskopy ze specjalnymi filtrami.
4: Plan jest taki, żeby rozdzielić osoby, które przyjdą na 20-osobowe grupy. Każda grupa dostanie opiekuna i przez teleskop będzie mogła obserwować zaćmienie przez około 30 minut, jak się cud zdarzy i mury nam tego wszystkiego nie rozwalą. No właśnie, bo niestety istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten cały nasz wysiłek pójdzie w kosmos, bo wyjdą takie chmury, że nic nie będzie widać. Krzysztof Chorodecki, kierownik Obserwatorium Astronomicznego Gdańskich Szkół Autonomicznych. Kłopot polega na tym, że to zaćmienie przebiega bardzo nisko nad horyzontem, więc właśnie dlatego my się musimy pakować tu w najwyższe piętra budynku, czy jedna z grup będzie w kopule obserwatorium, bo nawet z pomieszczenia obserwatorium jesteśmy za nisko już, żeby można było to zobaczyć. Zasłaniają budynki drzewa zwyczajnie.
2: Czy zostały jakieś miejsca?
4: No niestety nie. Nawet lista rezerwowa jest już w tej chwili zapełniona.
2: Komuś bardzo zależy na tym, żeby to zaćmienie zobaczyć. Co powinien zrobić? Gdzie się powinien udać?
4: No generalnie to się da zobaczyć i bez teleskopu. No trzeba mieć coś, co dobrze przyciemni obraz, bo jeżeli patrzymy prosto w słońce, zmrużymy oczy, no to słońce jest tak oślepiające, że nie będzie widać tego, że jest to takie ugryzione jabłuszko.
2: Miejsc na spotkanie w obserwatorium już nie ma. Zostaje więc 3. opcja dla tych najbardziej zdeterminowanych. Odpowiada Bogna Pazderska.
3: Najprościej wybrać się nad morze, ale tutaj gwarancja daje w Jeleniej Górze czy w Krynicy Morskiej, więc generalnie jeśli Państwo znają miejsce, gdzie widać dobrze linię horyzontu zachodzącego słońca, to właśnie tam warto obserwować. Oczywiście wspomnę, że to jest częściowe zaćmienie słońca, w związku z tym trzeba zaopatrzyć się w odpowiedni, bezpieczny sprzęt do obserwacji. Nigdy nie obserwujemy słońca w częściowym zaćmieniu gołym okiem.
2: Ekran, teleskop lub specjalne szkła. Hiszpania czy niebo tuż nad domem. Jutro wieczorem każdy wybierze swój sposób, żeby zobaczyć coś, czego Europa nie widziała od 27 lat. Jedno jest wspólne dla wszystkich tych miejsc. Bez odpowiednich filtrów nikt nic nie zobaczy bezpiecznie. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Choć w Polsce zobaczymy jedynie częściowe zaćmienie, to w wąskim pasie przebiegającym przez Islandię i północną Hiszpanię księżyc na kilka minut całkowicie zasłoni tarczę słoneczną. To pierwsza taka okazja w kontynentalnej Europie od 1999 roku. Całkowite zaćmienie widoczne z Polski nastąpi dopiero za ponad 100 lat w 2135 roku. Teraz w magazynie muzyczna przerwa i za parę chwil sprawdzimy, co jeszcze przed nami w programie.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Przed chwilą mówiliśmy o możliwościach obserwacji jutrzejszego zaćmienia słońca, a za moment sprawdzimy, jak ważne jest współdziałanie służb w kryzysie.
2: I to też nie jest tak, że nie wiem, sześciu przyjeżdża ze straży pożarnej jako zastęp i oni będą razem współpracować, tylko każdy jest pomieszany z inną osobą. Kwestia współpracy, wymiana doświadczeń, bo mimo że kwalifikacje posiadają bardzo podobne, to jednak ktoś zna jakiś szczegół, który mógłby przyspieszyć w działaniach i też pomóc osobie poszkodowanej.
1: Jak wygląda to w praktyce? O tym już za chwilę na naszej antenie.
0: Wakacje z Radiem Plus.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
10: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
9: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
10: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.

0: zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Uwaga,

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Pomoc osobom potrzebującym oraz ratowanie życia i zdrowia ludzkiego to jedne z najważniejszych zadań realizowanych przez służby każdego dnia. Jednak w czasie kryzysu, kiedy w jednym miejscu pojawiają się różne służby, policja, straż pożarna, medycy czy również wojsko, to szczególne znaczenie ma współpraca pomiędzy różnymi instytucjami. Wtedy liczy się każda minuta. Jak ważne jest wspólne

0: działanie służby w kryzysie? O tym w materiale Karoliny Stępień.
1: Powódź, katastrofa kolejowa czy atak terrorystyczny? W kryzysie sekundy decydują o życiu. Na miejscu zdarzenia nie ma czasu na dyskusję. Każda formacja ma swoje zadania. Strażacy gaszą i tną blachę, policjanci zabezpieczają teren i tworzą korytarze życia, a ratownicy medyczni walczą o zdrowie i życie poszkodowanych. Później, kiedy pierwsze emocje opadają, do akcji wkraczają kolejne tryby. Centra zarządzania kryzysowego organizują schronienie, a żołnierze WOT zabezpieczają długofalową logistykę. Współdziałanie służb to nie tylko widowiskowa akcja ratunkowa, to przede wszystkim godziny żmudnej pracy również w tle i po samej akcji. A cały mechanizm musi być ściśle skoordynowany, bo bez współpracy natychmiast by się zaciął. Warto jednak podkreślić, że służby nie uczą się współpracy podczas katastrofy, ale na wspólnych ćwiczeniach. Dlatego są one takie ważne.
2: Przede wszystkim ćwiczymy gotowość, koordynację służb. Ćwiczymy też wykorzystanie sprzętu, który został zakupiony w ubiegłym roku w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzielimy się tą wiedzą, sami ćwiczymy, obserwujemy.
1: Mówi Marcin Szewczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2: Przygotowujemy różnego rodzaju raporty, tak aby później po tych ćwiczeniach też podsumować czasy reakcji, to co udało się zrealizować zgodnie z planem, to co nie wyszło, co wymaga poprawy, tak aby być przygotowanym zawsze na 110%.
3: Najistotniejsze w tym jest to, że służby mają możliwość działania w warunkach zbliżonych do realnych i przećwiczenia wielowariantowego sposobu reagowania, sposobów, metod reagowania na różnego rodzaju kryzysy.
1: Dodawał Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Jedne z największych ćwiczeń służb ratunkowych odbyły się w tym roku na Dolnym Śląsku na koniec kwietnia. W działania zaangażowanych było aż 25 instytucji, od Straży Pożarnej przez Policję po Wojsko i Administrację, a odbywały się w 13 miejscach.
4: Tak duża skala tych ćwiczeń jest podyktowana przede wszystkim celami programu ochrony ludności, czyli przede wszystkim przetestowania i zweryfikowania wszystkich procedur, które zostały w ramach tego programu stworzone.
1: Mówi wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
4: Po drugie, sprawdzenie gotowości wszystkich służb właśnie w sytuacjach kryzysowych. Po trzecie, sprawdzenie przepływu informacji, koordynacji na tak dużym obszarze i przy tak zmasowanych liczbowo incydentach i zaangażowaniu poszczególnych służb, ale także sprawdzenie wszystkich mechanizmów, które w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostały opracowane. Ćwiczenia to jest najlepsza metoda do tego, by być przygotowany na sytuacje kryzysowe, bo to nie chodzi o to, że mamy zakupiony sprzęt, tylko chodzi o to, żeby go sprawdzić, czy my go potrafimy obsłużyć i czy wiemy, jak go zastosować w sytuacji kryzysowej. I podobnie, jeżeli chodzi o procedury. Jeśli mamy w firmie, w przedsiębiorstwie określone procedury, to ważne, żeby je przećwiczyć. Ważne, by wszyscy uczestnicy tego całego systemu mieli świadomość, jakie na nich spoczywają obowiązki i w sytuacji kryzysowej potrafili realizować swoje podstawowe zadania.
1: Bo jak się okazuje, w kryzysie najgroźniejszy nie jest ogień czy woda, ale brak komunikacji. Karolina Stępień, Radio Plus.
0: Tym tematem kończymy pierwszą godzinę środowego magazynu reporterów, ale kolejna już za chwilę i w jej trakcie m.in. zajrzymy do kalendarza. Dziś 11 sierpnia, Dzień Konserwatora Zabytków. To dobry moment, aby dowiedzieć się, na czym na co dzień polega ich praca.
5: Taka praca konserwatora codzienna to jest po prawdzie żmudna, papierkowa robota, ale ta praca ma też swoją jasną stronę i tą jasną stroną jest możliwość poznawania historii.
0: Co właściwie dzieje się z zabytkiem, który trafia w ręce konserwatora? Więcej o tym po 17 i za moment jeszcze wiadomości oraz prognoza pogody.
6: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma akurat serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma akurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
0: Po reklamie.
6: Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Za chwilę szczegóły. Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Bociany zaczynają odlatywać na zimę. Rozpoczęły się sejmiki. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według doniesień medialnych odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Wszystko przez chaos na Sycylii po erupcji wulkanu Etna. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem wyspy, informuje MSZ. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii został sparaliżowany. Rozmawialiśmy z panią Moniką, która jest na miejscu.
7: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawią tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii. I godzina 20:15, także czekamy.
6: Co najmniej do 19 samoloty nie będą lądować w Katanii z powodu chmury pyłu wulkanicznego. Odlatują tylko niektóre.
8: Wiadomości Radia Plus.
6: Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Znaleziono przy nim kartkę z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach.
9: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
6: Mówiła Aneta Łukowska z białostockiego szpitala. Zgodnie z prawem rodzice mają teraz 6 tygodni na zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
8: Wiadomości Radia Plus.
6: Bociany zaczynają odlatywać na zimę. W tym roku już w pierwszej połowie sierpnia zaobserwowano tak zwane sejmiki, a to oznacza, że lato powoli się kończy, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
10: Ptaki gromadzą się w stada, młode jeszcze dołączają, tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi, natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie, dlatego że bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
6: Trasę do Afryki bociany pokonują w zaledwie 26 dni. Powrót wiosną zajmuje im aż 49.
11: Pogoda. Nad Gdańskiem i regionem niebo się zupełnie rozpogodziło, tak jak zapowiadali synoptycy, i bezchmurnie ma być już dzisiaj do końca dnia. Na termometrach mamy 20 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1020 hektopaskali. Słońce zajdzie o 20:28, a w nocy ochłodzi się do 13 kresek. Natomiast jutro od samego rana niebo ponownie będzie bezchmurne. Parobogów pojawi się od południa i utrzymają się już przez resztę dnia. Padać nie będzie. 13, a na termometrach maksymalnie do 21 stopni. 21 kresek za oknami to całkiem przyjemna temperatura, jednak 30 zobaczymy już w najbliższą sobotę. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie, na zegarach chwilę po 17 i zapraszam na drugą godzinę magazynu reporterów Miasto Żyje Latem w wakacyjnym wydaniu, którego szczegóły już za chwilę. Teraz przed nami przeboje Radia Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 11 sierpnia obchodzimy Dzień Konserwatora Zabytków. To dobry moment, aby dowiedzieć się, na czym na co dzień polega ich praca i czegoś się od nich nauczyć.
2: Po pierwsze, możemy mieć takie wrażenie, że czasami konserwator jest troszeczkę takim rycerzem Jedi, bo oni też jednak mimo wszystko w swojej pracy posługują się laserami.
1: Co właściwie dzieje się z zabytkiem, który trafia w ręce konserwatora? Co najbardziej szkodzi zabytkom i jak zabezpiecza się je na co dzień? Jakie zachowania mieszkańców i turystów mogą szkodzić zabytkom? O tym wszystkim w magazynie, w którym jeszcze m.in. nasz wakacyjny cykl Wiara na luzie w Radiu Plus.
3: Moim doświadczeniem misji jest to, że ja chyba zawsze chciałem wyjechać na misję od zarania dziejów i tak jakoś było zawsze trudno, żeby wyjechać.
1: Jak wygląda posługa na misjach? Czy po powrocie trudno odnaleźć się w polskich realiach? Więcej o tym w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy już za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dziś obchodzimy Dzień Konserwatora Zabytków. To dobra okazja, żeby zajrzeć za kulisy pracy osób, które na co dzień dbają o kulturowe dziedzictwo. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu zabytki mogą przetrwać kolejne lata, zachowując swój historyczny charakter. To praca wymagająca nie tylko precyzji i cierpliwości, ale też podejmowania decyzji o tym, co i w jaki sposób należy chronić. Jak się okazuje, w dbaniu o zabytki może pomóc każdy z nas. W jaki sposób? O to pytała Anna Klonowska.
2: Zabytków nie wystarczy poddać renowacji. Trzeba wiedzieć, co można zmienić, czego nie wolno ruszyć i jak zatrzymać procesy, które przez dziesiątki, a czasem setki lat prowadzą do ich zniszczenia. Właśnie tym zajmują się konserwatorzy zabytków, specjaliści, których praca często pozostaje niewidoczna, choć jej efekty mijamy niemal każdego dnia. Dlatego warto wiedzieć, kiedy właściwie mamy do czynienia z zabytkiem.
3: Dariusz Chmielewski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. O zabytku mówimy wtedy, kiedy obiekt jest albo wpisany do rejestru zabytków, albo jest objęty ochroną w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, albo na przykład został ustanowiony jakiś park kulturowy, czy został uznany za pomnik historii. Natomiast w takim powszechnym odbiorze mam wrażenie, że o zabytku mówiło się kiedyś jako o obiektach powstałych przed 45 rokiem, natomiast dzisiejsza perspektywa się zupełnie zmieniła, bo już na liście zabytków pojawiają się obiekty powojenne, a najmłodszy jak dotąd zabytek w Polsce to jest chyba z 2004 roku.
2: Każdy obiekt ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego codzienna praca konserwatorów jest różnorodna.
3: W powszechnym takim mniemaniu praca konserwatora to jest praca osoby, która bądź zajmuje się starym obrazem, bądź starym meblem, rzeźbami, czy naprawia elewacje zabytkowe. Natomiast drugą szeroką dziedziną konserwacji i konserwatorstwa to jest administracja konserwatorska, czyli to, czym my się tutaj zajmujemy w Urzędzie Ochrony Zabytków. Wydajemy decyzje administracyjne pozwalające na działania w zabytkach. I to jest bardzo szeroki katalog działalności.
2: O zabytki dbają nie tylko specjaliści. W ochronę dziedzictwa może włączyć się każdy, a znaczenie mają nawet najprostsze działania i sposób, w jaki na co dzień obchodzimy się z historycznymi obiektami.
3: Pamiętajmy o takiej społecznej opiece nad zabytkami. Mówi się o tym, że ochrona zabytków, takie zapisane i w Konstytucji, i w ustawie, jest interesem społecznym. I ta społeczna opieka nad zabytkami polega nie tylko na tym, żebyśmy zgłaszali do konserwatora, że coś się niszczy, coś się dzieje. Oczywiście my reagujemy, jeździmy na kontrolę. Natomiast taka zwykła, codzienna dbałość o te detale, o których wspomniałem, typu stolarki, typu szczelność dachu. To jest rewelacyjna ochrona zabytku.
2: Nie każdym zabytkiem można zająć się od ręki. Niektóre wymagają specjalistycznego zaplecza i trafiają do wyspecjalizowanych pracowni w konkretnych miejscach w Polsce.
4: Andrzej Jeszczewski, Muzeum Gdańsk. Jedyną instytucją, która jest w stanie na przykład doskonale zakonserwować konstrukcje drewniane sprzed 1000 lat, znajduje się w Biskupinie, tam gdzie jest skansen. To jest jedyna instytucja, która dysponuje takimi wielkimi kadziami, które są w stanie wytłoczyć z przedmiotów drewnianych wodę, a na ich miejsce wpompować różnego rodzaju chemiczne płyny, ale takie, które powodują, że po prostu ten drewniany obiekt będzie w stanie przetrwać w nienaruszonym stanie kolejne 1000 lat.
2: Warto pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z zabytkowym przedmiotem lub sami taki posiadamy, najlepiej skontaktować się z muzeum. Specjaliści podpowiedzą, jak z nim postępować i gdzie, w razie potrzeby, szukać fachowej pomocy.
4: Także tutaj też do Państwa w Dzień Konserwatora gorący apel. Jeżeli widzicie przedmiot zabytkowy i opowiada on historię danej wspólnoty, to być może warto właśnie taki niepozorny przedmiot przekazać do muzeum, skontaktować się z muzealnikami, zapytać się, czy są zainteresowani. A jeżeli faktycznie widzimy, że mamy do czynienia z osobą bardzo zainteresowaną historią, to i nieraz pomożemy dobrą poradą.
2: Zabytki są świadectwem historii, a to w jakim stanie przetrwają kolejne lata, zależy od konserwatorów i od nas, od codziennej uważności i odpowiedzialnego podejścia do śladów przeszłości. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: Polsce działa 16 wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, po jednym w każdym województwie. Instytucje czuwają nad ochroną dziedzictwa na swoim terenie, prowadzą rejestry zabytków i nadzorują wszelkie związane z nimi prace konserwatorskie. Pod ich opieką znajdują się zarówno okazałe budowle i historyczne zespoły miejskie, jak i znacznie mniej oczywiste ślady przeszłości. Teraz w magazynie robimy krótką przerwę i za moment nasz wakacyjny cykl Wiara na luzie.
0: Wakacje z Radiem Plus.
5: Reklama. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
11: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dziś w audycji Wiara na Luzie porozmawiamy o misjach. Jak wygląda posługa na misjach? Czy po powrocie trudno odnaleźć się w polskich realiach? O tym już teraz.
2: Wiara na Luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
3: Dziś w audycji Wiara na Luzie moim Państwa gościem jest ksiądz Jacek Golombek. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: A tematem, który będziemy poruszać, są misje. Jakie jest księdza doświadczenie, jeżeli chodzi o misję? To było tak, że ksiądz zawsze marzył o wyjeździe na misję, czy to gdzieś później dopiero się pojawiło, już w trakcie kapłaństwa?
4: Powiem tak, moim doświadczeniem misji jest to, że ja chyba zawsze chciałem wyjechać na misję od zarania dziejów i tak jakoś było zawsze trudno, żeby wyjechać. No ale potem pojawiła się możliwość, żeby wyjechać, więc zresztą pierwsze to jest powołanie kapłańskie, potem dopiero jest powołanie misyjne i myślę, że ja mimo to, że już jestem z powrotem w Polsce, to dalej jestem misjonarzem i dalej gdzieś tam myślę o misjach, więc to nie jest tak, że przestałem być misjonarzem, dalej gdzieś tam ten duch misyjny jest we mnie. A tak jak powiedziałem, no chyba od zarania dziejów to było od małego gdzieś tam się marzyło o tym, żeby być gdzieś, wyjechać do innych krajów, innych, na inny kontynent, żeby głosić Ewangelię.
3: Gdzie ksiądz trafił na tych misjach?
4: Trafiłem na misję, czy powiem tak, nie trafiłem, bo to nie było tak, że trafiłem, ale to było tak, że gdy rozmawiałem jeszcze ze świętej pamięci księdzem biskupem Adamem Dyczkowskim na temat misji, to zapytał mnie się, gdzie chcę jechać. Więc ja się zapytałem, czy mogę do Brazylii jechać. On mówi, możesz jechać. Czy mam ksiądz biskup gdzieś jakieś miejsce w Brazylii? Nie, możesz jechać, gdzie chcesz. Więc tak wyszło, że pojechałem do Brazylii. Tam pracowałem 16 lat. No, pracowałem w samym centrum Brazylii, więc w takim stanie Goiás, w dwóch diecezjach, najpierw w takiej diecezji Anápolis, a potem w archidiecezji Goiânia.
3: Ksiądz mówi, że od zawsze wiedział, że chciałby jechać na misję, to ta Brazylia też od samego początku gdzieś tam w głowie była, czy dopiero później się pojawiła, kiedy pojawiła się szansa faktycznego wyjazdu na misję?
4: Nigdy nie było sprecyzowane, gdzie chciałbym pojechać, ale jak już rozmawiałem z księdzem biskupem, tak przyszła myśl tego do głowy, że Afryka to może być coś strasznego, nie, może to nie to, więc zapytałem się, w ogóle pierwszy zapytałem się, czy ksiądz biskup ma jakieś miejsce, gdzie bym chciał jechać, bo dla mnie nie było różnicy, ale gdy miałem możliwość, to jakoś tak Brazylia mnie bardziej urzekała zawsze i to tak, no i tak się stało, że byłem w Brazylii.
3: 16 lat w Brazylii, a pamięta ksiądz może pierwszy dzień, jak on wyglądał? Czy był stres? Była jakaś obawa?
4: Pamiętam, że było gorąco. Czy bo to jest takie, że na początku przylecieliśmy do Brazylii, do takiego miasta Salvador. Przepiękne miasto historycznie, przepiękne w ogóle, bogata kultura tego miejsca. A Salvador jest w nordeście, czyli w północy Brazylii, więc tam jest gorąco, duszno, deszczowo. Nie pamiętam, jak wyglądał dzień, ale to było przejęcie, gdzie jesteśmy, co ja tu robię. I pamiętam pierwsze stwierdzenie księdza, który nas odbierał z lotniska, bo byłem ja i jeszcze jeden ksiądz, to powiedział on tak, pamiętajcie, jak zobaczycie, że krowa lata, to się nie dziwcie, bo jesteście w Brazylii, tutaj jest wszystko możliwe. Więc to pamiętam do dzisiaj. No i tak tam był czas takiego też uczenia się portugalskiego wersji brazylijskiej, bo to jest troszeczkę inne, ma inne, jest ortografia, gramatyka, wszystko jest takie same, ale jest w wymowie, różni się trochę od normalnego portugalskiego, nie?
3: Teraz zrobimy krótką przerwę. Do naszej rozmowy o misjach powrócimy już za kilka minut.
2: Wiara na Luzie w Radiu Plus.

0: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś moim Państwa gościem jest ksiądz Jacek Golombek. Rozmawiamy o misjach. Już wcześniej wspomniał ksiądz o tym, że przez 16 lat posługiwał na misjach w Brazylii. Jak przyjęła księdza społeczność?
2: Społeczność, ja myślę, że społeczność brazylijska jest bardzo otwarta na obcokrajowców, zresztą tym bardziej, że tam jest bardzo dużo różnych narodowości, więc oni nie mają jakiegoś tam problemu z przyjęciem, z akceptowaniem kogoś innego. Więc to pamiętam, to było spokojnie, tam nie było żadnej jakiejś takiej trudności z aklimatyzowaniem się, z przyjęciem, więc tutaj akurat społeczność, Brazylijczycy w ogóle są bardzo otwarci, więc tutaj nie ma takiej jakiejś bariery, że nie przyjmą kogoś, czy tam nie zaakceptują.
1: Czy ksiądz mógłby nam jakąś może historię opowiedzieć związaną z misjami, może jakieś zabawne sytuacje się wydarzyły w ciągu tych 16 lat?
2: Zabawnych sytuacji pewnie było dużo, ale pamiętam to, najbardziej taka zabawna sytuacja to jest z tego, że jak się człowiek uczy języka, nie, to jest zawsze zabawna sytuacja. Kiedyś, bo to chodziło się ze słownikiem pod pachą na początku, teraz są komórki, a przedtem niestety nie było, więc miało się słownik, no i przychodzę do pani tam, która pracowała w kościele i mówię, żeby... Ja chciałem powiedzieć, żeby poszła kupić lody, żebyśmy mogli lody sobie zjeść spokojnie, bo ja jeszcze nie wiedziałem, gdzie się kupuje. I wyszło na to, że powiedziałem, że poszła skupić mydło, więc to taka jedna sytuacja. Sytuacje różnych takich, no czasami jak jedziesz no, między tymi fazendami, tymi miejscami takimi odludnymi, no to... Na przykład opona ci pęknie, musisz zmieniać, jadą i mówią, o padre, i nawet ci nie pomogą, tylko jadą dalej, nie? No, bo no, każdemu może się zdarzyć, że to jest jakiś takich bardzo z takich zabawnych sytuacji, może powiem tak, nie przypominam sobie, pewnie było ich mnóstwo, bo to są takie sytuacje, że w pewnym momencie, że sobie przypomnisz, a w tej chwili jakoś tak nie pamiętam, powiem szczerze.
1: A ciężko było wrócić po tych 16 latach do Polski, do tej takiej naszej realności tutaj?
2: Powiem tak szczerze, jestem 5 lat i chyba się jeszcze nie przyzwyczaiłem. Było to trudne, aczkolwiek było z dwóch stron. Chcieliśmy, ja chciałem i chyba diecezja też chciała, więc było tak ogólne chcenie, ale potem przyszło pytanie, co ja tutaj robię, nie, czy to jest moje miejsce. Ale ja zawsze gdzieś tam mówię, że to jest wola Pana Boga i Pan Bóg. Widocznie tak się stało, że wróciłem, jestem, staram się zaakceptować nawet te trudne moje sytuacje, bo doświadczenie Kościoła i funkcjonowania Kościoła w Brazylii jest całkowicie inne niż w Polsce, więc to nie jest tak, że to jest łatwo przejść. No 16 lat to jednak jest wyryte w pamięci jakieś tam, też w sercu różne przyzwyczajenia i teraz wrócić do tego, co było kiedyś, no jest trudno i też no, tak naprawdę budowanie nowych relacji, bo wszystkie relacje przyjacielskie, znajomości, wszystkie takim cudzysłowem układy zostały w Brazylii. Tutaj wszystko trzeba na nowo od początku zaczynać, bo ci, którzy byli przyjaciółmi, no, nie mogę powiedzieć, że nie są, bo są dalej, ale każdy już ma jakiś inny tryb życia, inne patrzenie, więc ja też no, trzeba wszystko od nowa, jakby bym powiedział, budować.
1: Mam nadzieję, że uda się to jak najszybciej zrealizować.
2: Myślę, że to się realizuje cały czas, ale to jest czas taki... Ja mówię, że ja cały czas jeszcze myślę po portugalsku. To nie jest tak, że ja nie myślę, ja bardziej myślę po portugalsku niż po polsku. To jednak taka, można powiedzieć, druga część została i chyba zostanie. Ale to jest, myślę, że to jest taki czas spokojny, że to jest cały czas gdzieś tam się człowiek uczy, nie?
1: Myślę, że to też może być takie ciekawe wzbogacenie trochę dodania tutaj właśnie takiego trochę innego myślenia, poza takimi typowymi schematami.
2: Tak, myślę, że to jest, tylko nasze myślenie, ja nie chciałbym powiedzieć Kościoła w Polsce, jest jeszcze trochę takie, ja nie chciałbym powiedzieć, że stereotypowe, że tego nie można, że to tamto, że jakieś nowości. My się jeszcze cały czas czegoś boimy. Boimy się otwarcia na czegoś, co jest naprawdę bardzo wspaniałe, I tak naprawdę nie przeszkadza w wierze, lecz pomaga, ale to jest, myślę, że też kwestia czasu, kiedy my też będziemy musieli się otworzyć na wiele różnych rzeczy, które nie tyle są na misjach, bo ja myślę, że patrząc na to, ilu mamy księży obecnie w Polsce, coraz mniej, będziemy musieli się otworzyć na naszych braci z Afryki, z Ameryki, którzy będą przyjeżdżać i będą u nas posługiwać. Więc to oni będą też przynosić niektóre zwyczaje, niektóre kultury, niektóre patrzenie na Kościół całkowicie inne, i oni będą przynosić to, żeby może to będzie też takim momentem, kiedy Kościół będzie się odradzał i będzie na nowo patrzył na siebie całkowicie inaczej.
1: I na tym stwierdzeniu zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo.
0: Wiara na luzie w Radiu Plus.
3: Reklama.
4: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
9: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi Makurat Serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a ty w tym czasie odpoczniesz przy

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewnia o duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
2: W telegramie Leon XIV zapewnia o duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
1: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
3: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
1: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
4: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
3: Dymisja działaczki KO. Chodzi o aferę z pomocą dla powodzian. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko straciła wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Z informacji WP wynika, że podmioty związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w powodzi. Michał Skolimowski.
4: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
5: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
4: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
3: Anna Konieczyńska została też zawieszona w partii i sama twierdzi, że to polityczna nagonka. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Chodzi o SMS-owe ostrzeżenia o poderwaniu polskich myśliwców, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
6: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
3: SMS-y dostaną mieszkańcy wschodniej Polski w chwili zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wszystko po tym, jak pod koniec lipca do naszego kraju wleciała rosyjska rakieta. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli wtedy syreny, ale nie dostali informacji o tym, co się dzieje.
7: Wiadomości Radia Plus.
3: Leon XIV modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar poszkodowanych i wszystkich, którzy pomagają. Wczoraj w Kolumbii odnotowano trzęsienie o magnitudzie 7,4. Ojciec Święty zawierzył wszystkich w stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
7: Wiadomości Radia Plus.
3: Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 kilometrów. Grupa liczy prawie 40 osób, wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
8: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
9: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
3: A organizatorem pielgrzymki jest Stowarzyszenie Biegiem Radom.
10: Regionem niebo jest bezchmurne i takie pozostanie dziś do końca dnia. Na termometrach mamy 20 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Barometry wskazują 1020 hektopaskali i słońce zajdzie o 20:28. W nocy ochłodzi się do 13 kresek. Natomiast jutro od samego rana ponownie niebo będzie bezchmurne. W okolicach południa nieco więcej chmur, ale słońce w przewadze będzie w zasadzie przez całą środę. Na termometrach jutro maksymalnie zobaczymy do 21 stopni. Wakacje nad morzem trwają w najlepsze. Przed nami jeszcze niecałe 3 tygodnie wakacji. Pełne dobrej pogody, jak zapowiadają synoptycy. I zdecydowanie pełne przebojów Radia Plus. Paweł Grzkiewicz, kłaniam się nisko na zegarek. Już mamy chwilę po 18. Zapraszam na muzyczne wytchnienie.

0: Za nami przeboje Radia Plus. Słuchajcie, oficjalne dane fiskusa nie kłamią. Na Pomorzu mamy prawdziwy wysyp bogaczy, a próg miliona złotych dochodu przekroczył już dokładnie 2433 osoby. Absolutnym rekordzistą w regionie został przedsiębiorca, który w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykazał oszałamiającą kwotę ponad 40 milionów złotych. Gdzie takich osób mieszka najwięcej? Prawdziwym zagłębiem jest Gdańsk, gdzie trzy urzędy skarbowe zliczyły razem aż 612 milionerów, a tuż za nim plasuje się Gdynia z wynikiem 351 osób. Co ciekawe, potężny skok bogactwa odnotowały też Kartuzy. Natomiast na szarym końcu zestawienia wylądował Człuchów, gdzie milionerów jest zaledwie 31. Według skarbców te potężne fortuny rodzą się głównie w przemyśle, budownictwie oraz transporcie. Psychologowie przypominają jednak, że za takimi kwotami stoi zazwyczaj potworna charówka i upór, a nie tylko ślepy traf. Życzymy Wam, abyście w przyszłym roku to Wy podbijali te statystyki.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: zdrowie, saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.

0: En tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay!
1: To przeboje Radia Plus. Teraz mamy bardzo dobrą informację dla fanów motoryzacji i wielkich emocji, bo nadchodzi absolutna petarda tego lata. W dniach od 14 do 16 sierpnia Sopot i Gdynia staną się areną zmagań najlepszych kierowców rajdowych w Polsce. Wszystko rusza już w piątek o godzinie 19.45 widowiskową paradą niesamowitych maszyn, które przejadą z okolic Ergo Areny aż pod hotel Sofitel Grand Sopot. Prawdziwe wyścigowe szaleństwo czeka nas w sobotę i niedzielę na wymagającej krętej trasie łączącej oba miasta. Zobaczycie tam potężne maszyny z cyklu górskich samochodowych Mistrzostw Polski, a ryk silników i dynamiczne pokazy jazdy sportowej gwarantują gęsią skórkę. Pierwsze oficjalne podjazdy wyścigowe startują w sobotę od 14, a całe to wielkie święto motosportu zakończy się w niedzielny wieczór uroczystą ceremonią wręczenia pucharów przy sopockiej muszli koncertowej obok Molo. Wstęp dla kibiców jest darmowy, więc zabierajcie znajomych i wpadajcie poczuć zapach palonej gumy.
2: Radio Plus.
3: Radio Plus.
4: Reklama.
5: Marian,
6: hmm?
5: O czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.

0: Na zegarach za moment godzina 19, a policjanci z Gdańska przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa wakacyjnego wypoczynku. Prowadzą specjalną akcję o nazwie Niezgubek. Zachęcają rodziców i opiekunów do korzystania ze specjalnych opasek, które mają ułatwić kontakt z opiekunem i skrócić czas poszukiwania zagubionego dziecka.
1: Rodzicom przede wszystkim przypominamy, żeby zawsze mieć dzieci w zasięgu wzroku, szczególnie nad wodą. Policjanci rozdają również bezpłatne opaski Niezgubki. Rodzic wpisuje na nich swój numer telefonu, dzięki czemu w przypadku zagubienia dziecka można szybko skontaktować się z opiekunem.
0: Mówiła Edyta Krefta z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Opaski rozdawane są m.in. podczas dużych wydarzeń, w których uczestniczą policjanci. Teraz na naszej antenie muzyczna przerwa i za moment wiadomości oraz prognoza pogody.

0: reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Polacy utknęli na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Powiemy też o ekologicznych kosiarkach w Krakowie. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Loty z Sycylii zostały zawieszone do jutra, do 11:00 na miejscu zostali uziemieni Polacy. Wszystko z powodu pyłu wulkanicznego po erupcji Etny. Michał Skolimowski.
2: Paraliż się przedłuża, nie wiadomo kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Comiso. Na powrót do Polski czeka między innymi pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
3: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Comiso, jakieś 100 km od Katanii, także czekamy.
2: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy też, czy bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
2: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Chodzi o program Czyste Powietrze. Według danych Ministerstwa Klimatu nieuczciwi sprzedawcy mogli wyłudzić pieniądze od 8 tysięcy rodzin. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym.
5: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
1: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jej zdaniem na oszustwa pozwoli była luka w przepisach zostawiona przez rząd PiS. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Są finansowane z funduszy europejskich, a przeprowadzą je policjanci.
6: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
1: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Po serii ataków na ratowników medycznych szkolenie przeszło prawie 6 tysięcy medyków. Ratownicy mają też kamizelki nożoodporne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ekologiczne warsztaty dla mieszkańców Krakowa. Na Zakrzówku pasą się owce. Teraz będzie okazja, aby lepiej je poznać. O akcji Owce bez tajemnic mówi prezes Fundacji Przystań Karolina Mostek.
7: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę.
1: A na warsztaty można się zapisać przez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
8: Aura w dzisiejszy wieczór za oknami w Gdańsku i regionie bez zmian obecnie. Moc słońca i niebo jest bezchmurne. Takie pozostanie do końca dnia. Na termometrach również bez zmian 20 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli rośnie. Obecnie mamy 1021 hektopaskali. Słońce zejdzie za niecałe półtorej godziny, a w nocy ochłodzi się do 13 kresek. Natomiast jutro również słonecznie, najwięcej słońca o poranku i przed zachodem. W środku dnia nieco więcej chmur, ale słońce będzie nadal w przewadze i do 21 stopni maksymalnie. To kolejny wakacyjny wieczór, w trakcie którego pogoda dopisuje. Słońce jest całkiem ciepło i do tego nie może zabraknąć dobrej muzyki do tego wieczornego relaksu. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie na zegarach 5 minut po 19. Zapraszam na przeboje Radia Plus.

0: Za nami przeboje Radia Plus. Szukacie miejsca z widokiem, który dosłownie zwala z nóg i gwarantuje najlepsze kadry na wasze media społecznościowe? Zapomnijcie o zatłoczonych kurortach. Legendarny Klif Orłowski w Gdyni to prawdziwy cud natury na wyciągnięcie ręki. Ten potężny, stromy pas wybrzeża widowiskowo wcina się w fale Zatoki Gdańskiej i oferuje panoramę, przy której przy dobrej widoczności dostrzeżecie nawet zarys Półwyspu Helskiego. Co fascynujące, to tak zwany klif aktywny, co oznacza, że morze nieustannie podcina jego brzegi i zmienia jego kształt na naszych oczach. Spacer możecie zacząć od urokliwego molo w Orłowie, przejść brzegiem morza pod samą piaszczystą ścianą, a potem wejść na leśne ścieżki rezerwatu Krępa Redłowska. Pamiętajcie tylko o bezpieczeństwie i nie podchodźcie zbyt blisko urwiska, bo natura rządzi się tutaj swoimi prawami. Spakujcie wygodne buty, aparat i ruszajcie łapać wakacyjny wiatr w żagle.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
7: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
6: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
7: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
2: Po reklamie.

0: today, but had to go to visit you, you never know.
1: To Przeboje Radia Plus. Teraz zaglądamy do Gdyni. Na dachu tamtejszego Urzędu Miasta działa pasieka. Mieszkające w niej pszczoły odgrywają ważną rolę w miejskiej przyrodzie, zabielając rośliny, a przy okazji produkując miód.
2: Miód miejski jest w pełni bezpieczny. Często też uważa się, że miód miejski jest jak gdyby lepszy wręcz od miodu pozyskiwanego z terenów wiejskich. Urząd Miasta w Gdyni nie dysponuje, Wydział Ochrony Środowiska dysponuje badaniami tych miodów na zawartość metali ciężkich, także wszelkie mity, że to są miody jak gdyby z ołowiem czy z jakimiś innymi domieszkami rzeczy szkodliwych, są fikcją.
1: Mówił Wojciech Albecki, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku. W tym roku zebrano tam 275 kg miodu, najwięcej w historii gdyńskiej pasieki.
3: Radio Plus.

Na zegarach za moment godzina 20, a już jutro 12 sierpnia, dzień pracoholika. No i właśnie z tej okazji mam dla Was jedno najważniejsze wyzwanie. Jeśli po powrocie do domu wciąż kusi Was, żeby sprawdzić służbowego maila albo dokończyć jakiś projekt, zróbcie stop, zamknijcie komputer i po prostu wrzućcie całkowity luz. Praca nie zając, a ten letni wieczór jest po to, żeby naładować baterie w gronie najbliższych i w towarzystwie przebojów Radia Plus. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie właśnie startuje coś idealnego na ten wieczór, czyli Lato z nutą nostalgii. Marek Sierocki zaprezentuje swoje unikatowe miksy. Zapraszam i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz, życzę udanego wieczoru i do usłyszenia jutro po 16:00.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.
3: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
4: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicho, ich jedyny wielki hit Tik Tik Tak, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costablanca, a potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

śpiewane po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i ich hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay or Your Love on Me.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classic Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classic z nowo utworem Is It a Dream zakończył ten mix.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół i ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonemi, Kalimba de Luna.

strony Kalim Badeluna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki Italo Disco w przeboju Happy Children, potem nadal klimaty Italo Disco, Mika Mission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: Włoskie trio Scotch utworem Disco Band zakończyło ten mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

Śpiewała Sissy Kecz, teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

0: Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.